bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

0: swoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
1: To projekt według tytułu dotyczący uporządkowania gospodarki wodami opadowymi na terenie Zielonej Góry za ponad 115 milionów złotych, z czego ponad 78 milionów to unijne dofinansowanie. Małgorzata Mura, zapraszam na program Tydzień w Zielonej Górze. Sprawdzimy, co kryje się pod tym projektem, bo okazuje się, że wiele.
2: Powstanie nowa przestrzeń, nowa architektura w samym Śródmieściu, która na trwale zmieni w pozytywny sposób wizerunek miasta.
1: Składowe tego projektu są bardzo różne.
3: Wykonamy blisko 3 km nowej kanalizacji deszczowej, poddamy wymianie, renowacji, modernizacji blisko 5 km kanalizacji deszczowej.
1: Trochę więcej o tym już za moment. Będzie także przegląd najważniejszych wydarzeń ostatnich dni.
0: Istotne dla Zielonej Góry.
1: Duży projekt Zielonej Góry w połączeniu z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na czym będzie on polegał? O tym prezydent Zielonej Góry Marcin Pabierowski.
2: Miasto Zielona Góra pozyskało ogromne fundusze, to jest ponad 80 milionów złotych, na inwestycje, powiem szczerze, horyzontalne. Inwestycje, które trwale wpiszą się w starówkę miasta Zielona Góra, inwestycje dotyczące kanalizacji deszczowej. W szczególności przede wszystkim projekt, na który pozyskaliśmy dofinansowanie, to przebudowa Śródmieścia od pomnika Bachusa do pomnika Bohaterów. Mówimy tutaj o zagospodarowaniu Śródmieścia, wymianie tych starych, sklawiszowanych płyt, na które mieszkańcy narzekają. Przede wszystkim inwestycje w starówkę, które będą odpowiadały na potrzeby związane z odprowadzeniem wód opadowych. Mamy problemy na starówce z uwagi na to, że są kamienice podmakane, są wysokie poziomy wód gruntowych. Dziś za pomocą tych pieniędzy i za pomocą tego projektu tą sytuację będziemy uzdrawiali. Powstanie nowa przestrzeń, nowa architektura w samym Śródmieściu, która na trwale zmieni w pozytywny sposób wizerunek miasta. Przypomnę tylko, przede wszystkim były konsultacje w zakresie zagospodarowania Śródmieścia. Mieszkańcy skonsultowali metodę zagospodarowania, wizualizację. Jest ona bardzo charakterystyczna dla miasta. Przede wszystkim rewitalizacja przestrzeni starówki otworzy starówkę na małą architekturę, na turystykę, na gastronomię, na wydarzenia artystyczne, które będą miały miejsce w tej części miasta. Będzie nowe połączenie z placem teatralnym. Będzie to starówka spójna, która będzie powstawała pod okiem architekta miasta. Na starówce będzie zachowana zieleń, ogrody deszczowe, które powstaną, które będą magazynowały wody opadowe, będą starówkę upiększały. Ponadto będą również fontanny, mała architektura. To więc coś, co będzie nas wyróżniało, co tak naprawdę będzie wpisywało się w nowe otwarcie miasta pod kątem ożywienia tak naprawdę starówki oraz deptaka, bo na to kładę nacisk, aby starówka żyła. Ale zawsze brakowało przede wszystkim pomysłu i pieniędzy na demontaż tych starych biało-czarnych płyt. To jest ta przełomowa inwestycja, pieniądze transferowane do miasta Zielona Góra. Szczegóły, jeśli chodzi o zagospodarowanie wód opadowych, rewitalizację czterech parków dużych, miejskich, bardzo oczekiwanych przez mieszkańców. Park Piastowski, Park Świętej Trójcy przy rondzie PCK, Park Smoczy przy ulicy Harcerskiej. Odpowiadamy na to, co się wydarzyło w poprzednich latach, czyli te wycinki, degradacje, dziś one będą zatrzymane. Park zyska nową jakość, będą nowe nasadzenia, nowa architektura i też wyjątkowość tego parku Smoczego. Taka ciekawostka ma dla mieszkańców. Smocze jaja tam będą również zlokalizowane. Ponadto park pod gwiazdami, zagospodarowanie wieży Braniborskiej.
1: Uda się to zrobić ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, mówił Robert Gajda, wiceprezes funduszu.
4: To są kolejne duże pieniądze dla miasta Zielona Góra. Byłem u państwa również z dużymi pieniędzmi, ponad 62 miliony dofinansowania na wodę zdatną do spożycia. A pamiętając o tym, że tam była bardzo duża konkurencja i tylko 680 milionów, wy wtedy otrzymaliście 62 miliony, więc widać ewidentnie, że projekt spełniał wszystkie wymogi, dzięki czemu te pieniądze do Was dotarły. Teraz mamy drugą umowę, to dokładnie na 78 382 tysiące złotych na adaptację do zmian klimatu. Zdajemy sobie sprawę, że najpoważniejszym wyzwaniem współczesnego świata są zmiany klimatyczne i ich konsekwencje. Nagłe opady powodują, że niestety większość miast ulega podtopieniom, przede wszystkim w okresie letnim. Aby tego uniknąć, przede wszystkim przygotowywaliśmy łącznie ze Strategią Narodowego Funduszu, jak również z funduszami europejskimi programy, które mają temu zapobiegać. Na to działanie Unia Europejska przeznaczyła kwotę 2 miliardów euro i ona jest skierowana do miast dużych, jak również do miast mniejszych. Jeżeli chodzi o miasto Zielona Góra, jak najbardziej mnie to cieszy, że udało się pozyskać te pieniądze po raz kolejny właśnie z pieniędzy Unii Europejskiej. Więc widać ewidentnie, że programy przygotowywane przez państwa są naprawdę dobrej jakości, bo tutaj naprawdę fachowość musiała być wyróżniona, więc cieszę się, że te pieniądze tutaj dotrą. Jeżeli chodzi o zadania, które będą w ramach tych pieniędzy, mamy 17 projektów, które spowodują poprawę i życia, i sposobu działania tego miasta. Przede wszystkim poprawa jakości kanalizacji deszczowej, rozdzielenie ogólnospławnych kanalizacji, bo tutaj też wiemy, że to jest duży przyczynek zanieczyszczenia środowiska. Tu to się uda, rozszczelnienie tych powierzchni utwardzonych. Zauważamy niestety, Polak uczy się na błędach i niestety w poprzednich latach było zabetonowywanie miast. W tej chwili od tego się odchodzi, bo widzimy ewidentnie, że wody brakuje i musimy je zatrzymywać. Więc tym bardziej cieszę się, że oprócz rozbetonowywania, poprawy jakości tych parków, tej całej infrastruktury dla mieszkańców, również właśnie poszliście w kierunku poprawy jakości kanalizacji deszczowej. Tam będzie budowana nowa kanalizacja, prawie 3 km, 5 km stary, która będzie zrewitalizowana, więc to wszystko wpisuje się w kierunek, w którym idzie nasz kraj, w kierunek, w którym idzie Unia Europejska.
1: Jak podkreślano na konferencji prasowej, dużą zasługę też w pozyskaniu tych środków dla Zielonej Góry mieli posłowie z naszej ziemi, m.in. profesor Waldemar Sługocki.
5: To jest kolejna ogromna inwestycja, tym razem za blisko 80 milionów złotych. Dofinansowania ze środków europejskich, poprzednia 60 milionów złotych. Miasto zmieni swój wygląd, oblicze, ale przede wszystkim te funkcjonalności dzięki właśnie budowie zbiorników, dzięki wymianie płyt będą na nowo uzyskane. Starówka wymagała już rewitalizacji, podjęcia właśnie tych działań. To oczywiście zwiększy także atrakcyjność turystyczną, bo musimy o tym też pamiętać, ale komfort życia mieszkańców, ale także stan substancji mieszkaniowej, infrastruktury komunalnej, która tam jest lokalizowana.
0: Istotne dla Zielonej Góry.
1: Mówimy o umowie dotyczącej uporządkowania gospodarki wodami opadowymi na terenie Zielonej Góry, pod którą kryją się też przebudowa na przykład deptaku czy starówki. Na tą umowę złożyła się praca wielu osób, też podkreślała posłanka Maja Nowak.
6: Od wielu lat wraz ze społecznikami, z seniorami, osobami z niepełnosprawnościami staraliśmy się o to, żeby zielonogórski deptak był jednak miejscem, które przyciąga turystów, którym możemy się chwalić, a niektórego musimy się wstydzić po każdym deszczu, które mieszkańcy będą omijać i szukać innej drogi, na którym seniorzy czy osoby z niepełnosprawnościami naprawdę mają ogromne trudności w poruszaniu się. Niestety nie wydarzyło się w tym zakresie nic. Tak samo protestowaliśmy o kwestiach zabetonowania zielonogórskiego deptaku. Też nie wydarzyło się właściwie nic, albo wydarzyło się bardzo niewiele. Więc bardzo chciałabym podziękować panu prezydentowi, że te tematy okazały się w końcu ważne, w końcu istotne.
1: O podpisanej umowie mówi także prezes Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji Dariusz Gusta.
3: Chciałem powiedzieć, że jest to taki etap, od którego rozpoczynamy inwestycje, które będziemy realizowali w kolejnych latach, w latach 2006-2008. Ale jednocześnie jest to ten moment, kiedy podsumowujemy tą pracę, którą dotychczas wykonaliśmy. Żeby tą umowę podpisać, to za tym stoi praca bardzo wielu ludzi, przede wszystkim pracowników Zakładu Wodociągów Komunalnych, głównie z jednostki realizującej projekt, ale również pracowników poszczególnych departamentów Urzędu Miasta. To jest półtoraroczna praca nad przygotowywaniem nie tylko wniosków, ale i przede wszystkim projektów, bo bez tych projektów, bez uzyskania gotowości, nie bylibyśmy w stanie tego wniosku wniosku złożyć i uzyskać dofinansowania. Praca ciężka i trudna, dlatego że to jest praca nad substancją miejską w starej części miasta, silnie zurbanizowana, objęta ochroną konserwatorską, gdzie też jest roślinność, drzewa. O to wszystko musieliśmy zadbać, na wszystko musieliśmy uzyskać zezwolenia, pozwolenia, wody gruntowe jeszcze do tego. I to wszystko było przedmiotem wielu, wielu spotkań, dużej pracy, bardzo dużego zespołu ludzi. Tak podsumowując króciutko, 115 milionów, z tego 79 milionów dofinansowania, blisko 80 milionów środków, które pozyskamy z Narodowego Funduszu w ramach programu Feniks. W ramach tych inwestycji wykonamy 17 zadań. Z tych 17 zadań, 6 zadań będziemy realizowali bezpośrednio my jako Zakład Wodociągów i Kanalizacji. 7 zadań będzie realizowanych przez miasto, a 3 zadania inwestycyjne będziemy realizowali wspólnie. W ramach tych zadań wykonamy blisko 3 km nowej kanalizacji deszczowej. Poddamy wymianie, renowacji, modernizacji blisko 5 km kanalizacji deszczowej. Rozdzielimy też kanalizację ogólnospławną. W ramach tych zadań również wykonamy blisko 3 hektary, zazielenimy, tak powiem, nowych terenów.
1: To wszystko ma już wsparcie finansowe. Wykonawca prac ma być wyłoniony w sierpniu, a według planów umowa ma być podpisana we wrześniu po winobraniu, tak zapowiedział prezydent Zielonej Góry Marcin Pabierowski. A teraz przegląd najważniejszych wydarzeń ostatnich dni.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia w Zielonej Górze.
7: Grzegorz Pałka, zapraszam. Trwa pierwsza w tym roku edycja Zielonogórskiego Budżetu Obywatelskiego. Tym tematem rozpoczynamy przegląd wydarzeń tygodnia. Komisja zakończyła sprawdzanie wniosków, jakie złożyli mieszkańcy. To ponad 100 propozycji. Przypomnijmy, w 2026 roku mamy edycję zaległą za 2023 i drugą, która odbywa się planowo. Najbliższe głosowanie odbędzie się między 27 maja a 9 czerwca. Wysokość aktualnego pierwszego w tym roku naboru to 6 700 000 zł. Słuchacie przeglądu wydarzeń tygodnia w Zielonej Górze. Majówka na lubuskich drogach nie przebiegała tak do końca spokojnie i bezpiecznie. W długi weekend w sobotę po południu dwie osoby zostały ranne po tym, jak ich samochód czołowo uderzył w drzewo koło Świdnicy pod Zieloną Górą. To kierujący mężczyzna oraz kilkuletni chłopiec, informuje portal newslubuski.pl. Z kolei w niedzielę około 20 pod Świebodzinem po zderzeniu z samochodem osobowym zginął motocyklista. To jest przegląd wydarzeń tygodnia w Zielonej Górze. Zielonogórzanie będą mogli wesprzeć bezdomne zwierzęta. Przed nami kolejna akcja pod hasłem Paczka dla bezdomniaczka. Co można przynieść, wyjaśnia Magdalena Faron z działu Public Relations Zielonogórskiej Biblioteki Norwida.
8: Dużo karmy, zarówno mokrej, jak i suchej w puszkach dla kotów i dla psów. Przyda się również żwirek, a jeżeli ktoś ma na przykład zbędne koce, legowiska dla zwierząt, to jak najbardziej to wszystko przytulimy.
7: Wydarzenie 16 maja w Norwidii. Gdzie dary będą zbierane od 10 do 14. Słuchacie przeglądu wydarzeń tygodnia w Zielonej Górze. Wraz z początkiem maja w Zielonej Górze wystartował program Zgrane Grono. To połączenie dotychczas obowiązujących kart w mieście takich jak Zgrana Rodzina, Zgrani Zielonogórzani 50+, i karta H2 Ochla. Monika Atrykowska chwilę sprawdziła, co daje Zielonogórzanom nowa karta.
9: Zniżki i rabaty na basen, do teatru czy muzeum, a także do lokali gastronomicznych oraz na wydarzenia kulturalne i społeczne otrzymają nie tylko rodziny z dziećmi i seniorzy, ale i osoby dotychczas wykluczone z korzyści z miejskiej karty. Młodzież, studenci i single.
7: Wnioski można składać osobiście w biurze programu, w ratuszu albo w recepcji CRS-u. Słuchacie przeglądu wydarzeń tygodnia w Zielonej Górze. Zielonogórski Zakład Gospodarki Komunalnej wprowadza w mieście strefowe koszenie trawników. Rabaty, place zabaw czy wybiegi dla psów będą koszone 6 do 8 razy w sezonie. Pasy drogowe czy skwery 3 do 4 razy w roku, a łąki czy brzegi zbiorników wodnych będą koszone do 2 razy w roku. Zielonogórski Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad ogłosił przetarg na zaprojektowanie i budowę ścieżki rowerowej przy drodze krajowej 32 w rejonie miejscowości Nowy Zagór, niedaleko Krosna Odrzańskiego. O szczegółach opowie Ula Miszczak.
10: Inwestycja ma poprawić bezpieczeństwo, w szczególności pieszych i rowerzystów. Zakłada wybudowanie ścieżki rowerowej o długości blisko kilometra, chodników o łącznej długości niemal 300 metrów, w tym dojść do zatok autobusowych. Ponadto powstaną 2 oświetlone przejścia dla pieszych wraz ze strefą przejściową przed i za przejściami. Obecnie na tym odcinku nie ma infrastruktury dla pieszych i rowerzystów.
7: Muszą oni poruszać się z krajem jezdni oraz pobliskimi terenami zielonymi.
0: To był przegląd wydarzeń tygodnia. Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
1: Czy oddaliście już kiedykolwiek krew? Być może macie jakieś z tym związane wątpliwości.
11: Czy to boli? Gdy słuchamy opinii honorowych dawców krwi, to zawsze usłyszymy, że nie.
1: Małgorzata Mura, zapraszam. W magazynie Tydzień w Zielonej Górze rozwiejemy teraz różne wątpliwości właśnie związane z oddawaniem krwi, a moim rozmówcą na ten temat jest Krzysztof Piwowarczyk z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa w Zielonej Górze.
0: Sprawdzam w Zielonej Górze.
1: Ile trwa wizyta w Centrum Krwiodawstwa?
11: Samo oddanie krwi to oczywiście około 10 minut na fotelu, które spędzimy, bo tyle mniej więcej trwa pobranie 450 ml krwi. Jednak pamiętajmy o tym, że przed oddaniem krwi musimy się zarejestrować, musimy się udać do gabinetu, gdzie zostaną pobrane próbki krwi, szczególnie od osób, które robią to pierwszy raz. Pobierzemy próbki w celu oznaczenia grupy krwi oraz standardowo dla każdego krwiodawcy raz do roku wykonamy badanie pełnej morfologii i oczywiście za każdym razem badanie poziomu hemoglobiny. Kolejny krok to badanie lekarskie, czyli jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości co do naszego stanu zdrowia, nigdy tej krwi nie oddawaliśmy, chcielibyśmy uzyskać jakieś informacje, to oczywiście lekarz jest od tego, żeby na wszelkie wątpliwości rozwiać i oczywiście to do decyzji lekarza należy decyzja, czy dany potencjalny kandydat na krwiodawcę, czy krwiodawca w tym dniu może tą krew oddać. Pamiętajmy, że do oddania krwi należy się także odpowiednio przygotować. Pamiętajmy w przeddzień wypić około 2 litrów płynów. Dobrze jest przyjść do nas wypoczętym, czyli unikajmy odwiedzin punktów krwiodawstwa schodząc z nocnej zmiany. Jednak zalecamy, żeby to człowiek przespał spokojnie całą noc. Pamiętajmy, w dniu oddania zjedzmy lekki, beztłuszczowy posiłek. Często jesteśmy myleni z wizytą w przychodni, gdzie idziemy oddać krew na badania. Tam musimy być na czczo. Tutaj jest wręcz odwrotnie. Musimy zjeść lekki, beztłuszczowy posiłek, by mieć siłę do tego, by później tą krew móc oddać. Bo pamiętajmy, oddając krew, 450 ml krwi, tracimy około 4,5 tysiąca kilokalorii. Że to nasz organizm musi mieć tą siłę, stąd też warto zjeść to lekkie, beztłuszczowe śniadanie. Nie zapomnijmy dokumentu tożsamości, dowód osobisty, prawo jazdy czy paszport. Taki dokument także musimy mieć przy sobie. Oczywiście wszelkiego rodzaju dokumenty w aplikacji M-Obywatel także obowiązują. I to wszystko, dobre chęci, możemy zrobić coś naprawdę fantastycznego, uratować ludzkie życie.
1: Dyskwalifikują nas choroby czasowo lub na stałe, a jakie spełniać musi wymogi krwiodawca, żeby tą krew oddać?
11: Drodzy Państwo, pamiętajmy o tym, że są pewne wytyczne, które trzeba spełnić, żeby tą krew móc oddać. No oczywiście krew mogą oddawać osoby pełnoletnie, czyli te, które ukończyły 18 rok życia. Górną granicą to jest 65 rok życia, pod warunkiem, że tą krew oddajemy regularnie. Jeżeli są osoby, które zdecydowały się w dość późnym wieku tą krew oddać, no nie może to być osoba powyżej 60 roku życia. Kolejną ważną sprawą to jest waga. Pamiętajmy, że krwiodawca zgodnie z przepisami musi ważyć minimum 50 kg. I tutaj nie ma taryfy ulgowej. Nasi lekarze kwalifikujący do oddania krwi bardzo zwracają na to uwagę z tego tytułu, że oddajemy 450 ml, to jest około 10% krwi, która krąży w naszym organizmie. I gdy jest nasz organizm, gdy my ważymy mniej niż 50 kg, no to ta dysproporcja krwi jest zaburzona i takie osoby tej krwi oddać nie mogą. No i ogólnie rzecz biorąc, no trzeba być zdrowym. Zdrowie to oczywiście pojęcie względne i nie zawsze możemy być świadomi tego, czy coś nam dolega, czy nie, ale od tego właśnie jest są w naszych placówkach lekarze, czy osoby kwalifikujące do oddania krwi, których zadaniem jest właśnie podejmować te decyzje i kwalifikować osoby do oddania krwi. i tak jak powiedziałem wcześniej, rozwiewać nasze wątpliwości.
1: Rozwijemy jeszcze też inne wątpliwości. Zielonogórzanie, którzy być może nigdy jeszcze nie oddawali krwi, mogą się obawiać na przykład bólu.
12: Czy to boli? Gdy słuchamy opinii honorowych dawców krwi, to zawsze usłyszymy, że nie. Do czego można porównać takie ukłucie? No myślę, że każdy z nas był w przychodni na badaniach i doświadczył ukłucia igłą, także myślę, że to nie jest nic strasznego. Oczywiście można odwrócić głowę, nie patrzeć i naprawdę nie stanowi to żadnego problemu, także tutaj nie obawiajmy się bólu. Myślę, że warto też rozwiać jeszcze jeden taki mit, który krąży, a może nawet dwa, które krążą w naszym dookoła nas. Pierwszy to jest taki, czy można się czymś zarazić podczas wizyty w placówkach publicznej służby krwi. Oczywiście, że nie. Każdy sprzęt, który jest używany do pobierania krwi, jest jednorazowego użytku. Nie znajdziemy w naszych placówkach żadnego instrumentu, przyrządu czy igły, która jest wykorzystywana 2-3 razy. Wszystko jest jednorazowego użytku, otwierane przy krwiodawcy, także czy szans na to, żeby się zarazić tutaj jakąś chorobą. I kolejna sprawa, co często nurtuje potencjalnych kandydatów do oddania krwi, to czy jak już raz oddam tę krew, to będę musiał ją oddawać już regularnie. Oczywiście, że nie. Nasz organizm wyprodukuje sobie tyle krwi, ile stracił. Tak? Czyli my z chwilą, kiedy zaczynamy pobierać 450 ml krwi, nasz organizm już ma sygnał, że naszego ciała ubywa krew i już rozpoczyna proces przywracania tej krwi do normalnego poziomu. I oczywiście wyprodukuje sobie tyle, ile stracił, nic poza tym. Także mity czy hasła, że muszę tę krew oddać, bo mnie boli głowa, bo mam nadciśnienie, bo mi leci krew z nosa, to oczywiście są bajki, które możemy włożyć między książki i odłożyć na regał. Także tutaj też miejmy tą świadomość, że nikt nikogo do niczego nie zmusza, aczkolwiek ja zawsze podkreślę, gdyby każdy z nas przynajmniej raz w życiu oddał tę krew, jeden jedyny raz, to naprawdę publiczna służba w naszym kraju byłaby w 100% zadowolona. Każde zapotrzebowanie w dowolnym czasie dnia, nocy, roku byłoby zrealizowane. Także, drodzy Państwo, spróbujmy, zróbmy coś dobrego i oddajmy krew.
1: Zachęca Krzysztof Piwowarczyk z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa w Zielonej Górze. Przypomnę, że centrum znajdziecie przy ulicy Zyty 21. To nowoczesny budynek oddany po remoncie, po gruntownej przebudowie do użytku w lutym 2024 roku. Tak więc warunki do oddawania krwi są bardzo dobre. Powracamy teraz w programie Tydzień w Zielonej Górze do rozwiewania mitów negatywnych związanych właśnie z oddawaniem krwi.
0: Przydatne dla mieszkańców Zielonej Góry.
1: To jeszcze bym chciała rozwiać taką wątpliwość zielonogórzan, bo to też przy kontaktach ze służbą zdrowia zawsze się pojawia kolejki. Czy stracimy czas na stanie w kolejce, żeby oddać krew w Zielonej Górze?
11: Powiem tak. Od jakiegoś już czasu prowadzimy, rekomendujemy i zalecamy internetową rezerwację wizyty w naszych placówkach. I tak jak obserwujemy, że dość duże zainteresowanie wiodawców odwiedzinami przypada na poniedziałek, czwartek w naszym tygodniu i tutaj no niestety musimy się liczyć z obłożeniem i z wydłużeniem czasu obsługi krwiodawców. Natomiast tydzień ma 7 dni i serdecznie zapraszam we wtorki, w środy, w piątki, gdzie tych dawców jest naprawdę mało, a jeżeli jeszcze zamówimy sobie jakąś konkretną rezerwację na konkretną godzinę, to po prostu przychodzimy i z marszu tą krew oddajemy. Także miejmy świadomość tego, że osoby, które zarejestrują się przez internet, no, traktowane są priorytetowo, jakby obsługiwane jakby w pierwszej kolejności, bo tak jak zgłaszają się na konkretną godzinę, tak zostają obsłużone. No, oczywiście, jeżeli jest dużo dawców poza kolejnością, to sprawia wrażenie tłumów, kolejek i no niestety czasami może budzić pewne odczucie długiej obsługi, no ale to też pamiętajmy, drodzy Państwo, są pewne procedury, które każdy krwiodawca musi przejść. Aparaty pracują z prędkością, z jaką pracują. Badanie chociażby
12: poziomu hemoglobiny zajmuje jakiś czas przez aparat i tu pewnych rzeczy nie przeskoczymy. Ale serdecznie zapraszam na te dni tygodnia, kiedy dawców jest mniej, wtorek, środa, piątek. To naprawdę będziemy bardzo szybko i sprawnie obsłużeni.
1: A co przysługuje dawcy po oddaniu krwi?
12: Każdy krwiodawca po oddaniu krwi otrzymuje tak zwany ekwiwalent kaloryczny. To jest taka paczka, która już kiedyś było to 9 czekolad, wafel i sok. Teraz trochę jest urozmaicona. Znajdziemy w takiej paczce i czekolady, i baton, i jakieś orzeszki, i musli. Także jest wiele rzeczy, które na pewno nam umilą czas. Oczywiście, no, musimy uzupełnić te 4,5 tysiąca kilokalorii, także zalecamy zaraz po oddaniu przegryźć coś słodkiego. To pozwoli nam nabrać tej energii i jakby wrócić do obowiązków codziennych. Dodatkowo każdemu krwiodawcy przysługują 2 dni wolnego, czyli w dniu oddania krwi i w dniu kolejnym. To jest taki dość miły przywilej, który od czasów pandemii pozostał w naszym kraju. Dodatkowo można skorzystać z usług w przychodniach, w aptekach poza kolejnością. Tutaj warunek jest taki, że należy się zgłosić do placówki Polskiego Czerwonego Krzyża i po oddaniu 5 litrów krwi w przypadku pani, 6 litrów krwi w przypadku panów uzyskujemy tytuł zasłużonego honorowego dawcy krwi, który właśnie upoważnia do skorzystania poza kolejnością z usług takich placówek jak przychodnie, specjaliści czy apteki.
1: Chciałam jeszcze zapytać o akcję wyjazdowe, bo też można takie akcje zgłosić do organizacji. Jak to zrobić, żeby na przykład czy w zakładzie pracy, czy w szkole mieć krwiobus?
12: Organizacja zbiórek krwi jest dość prosta, tak, bo wystarczy wejść na stronę internetową naszej placówki, znaleźć informacje o tym, jak taką akcję zorganizować. Oczywiście jest to dość proste, bo organizujemy akcję w dwóch formach. Oczywiście przy użyciu mobilnego punktu poboru krwi, czyli tego autobusu do poboru krwi, i możemy skorzystać z pomieszczeń współorganizatora. Kwestia dobrania odpowiedniego terminu, oczywiście to jest tak, że nie zawsze ten termin, który sobie wymyślimy, jest dostępny, bo my tworząc harmonogram akcji wyjazdowych, jakby jeździmy w miejscach regularnie, gdzie z góry na cały rok jest tworzony harmonogram, ale zawsze jest tak, że znajdziemy jakieś miejsce i czas, by taką akcję zorganizować. Najważniejszą kwestią organizacyjną to jest oczywiście promocja i pozyskanie honorowych dawców w lokalnym środowisku. I tutaj wielki ukłon do osób, które podejmują się takiej organizacji, takich akcji. Znają swoje lokalne środowiska, wiedzą, gdzie dotrzeć, jak poinformować krwiodawców. To dla nas jest ogromne wsparcie i ogromna pomoc, bo my nie zawsze jesteśmy w stanie dotrzeć do mieszkańców, na przykład Słubic, Rzepina, czy jakichś odległych miejscowości, a taka osoba, która decyduje się taką akcję zorganizować, zna najlepiej swoje lokalne środowisko, wie gdzie i do kogo uderzyć, żeby taka akcja przyniosła sukces. Nie bójmy się organizować takich akcji. Organizator nie ponosi żadnych kosztów z tym związanych. To wszystko jest po stronie publicznej służby krwi. Kwestia tylko z odpowiedniego miejsca, gdzie możemy zainstalować autobus, mobilny punkt poboru krwi. No to pojazd 12-metrowy, 4 metry wysoki, 3 metry szeroki, więc to musi być jakiś plac bez przeszkadzających infrastrukturalnych rzeczy typu nisko wiszące przewody, czy konary, czy wąskie bramy, ale zawsze można skorzystać z pomieszczeń, świetlic, tak jak robimy to na przykład w remizach, w domach kultury, czy w szkołach. Sposobów na organizację akcji jest sporo.
1: Zachęcał Krzysztof Piwowarczyk z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa w Zielonej Górze.
0: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
1: Zielona Góra gór nie ma, ale można się wspinać.
13: Żeby ćwiczyć z instruktorem, to warto by było, żeby dzieci miały już te 7, 8, 9, 10 lat. Jeśli chciałby zostać na zajęciach, no to bliżej 9, 10. No wynika to z wielu jakby czynników. Trzeba porzucić bąbelka i on musi jakby się słuchać i chcieć wykonywać polecenia.
1: W programie Tydzień w Zielonej Górze będę Was też chciała zachęcić do innych zajęć.
14: 10 godzina to jest taka, myślę, godzina optymalna, że już jesteśmy wyspani, możemy zjeść lekkie śniadanie i wtedy wyruszyć na zajęcia.
1: Jakie? O tym będzie w programie. Małgorzata Mura, zapraszam.
0: To warto wiedzieć o Zielonej Górze.
1: W Zielonej Górze rozwija się zielonogórski system informacji przestrzennej. To interaktywne plany, materiały kartograficzne, oferty terenów inwestycyjnych. O tym pomyśle opowiadał nam kierownik Biura Geodezji i Katastru miasta Zielona Góra, Bartłomiej Grzelak.
15: To nie jest tak, że to jest pomysł nowy, ponieważ jakieś 20 lat temu Zielona Góra miała już pierwszy system informacji przestrzennej. Wtedy była nawet liderem w kraju. Był to jeden z pierwszych systemów, na którym później wzorowały się inne miasta. Niestety, jak to w życiu bywa, ten temat później troszeczkę umarł i ten nasz system był taki nie do końca aktywny. Ja, przychodząc do Urzędu Miasta, za cel wziąłem sobie jakby odbudowanie tego systemu, może dlatego, że te zagadnienia z punktu widzenia mojego wykształcenia i zainteresowań mi są bliskie. Stąd też przychodząc tutaj postawiłem na to, że musimy po prostu rozwijać te zagadnienia, a dwa, że była to też po części wizja prezydenta Pawierowskiego, który chciał, aby miasto było bliższe mieszkańcom, a ono może być bliższe mieszkańcom tylko wtedy, kiedy informacje są dla mieszkańców dostępne, a w szczególności można je łatwo i prosto zwizualizować i dostęp do nich będzie szybki.
1: No to w takim razie na czym polega idea tego systemu i co system w sobie zawiera?
15: Tak naprawdę idea systemu jest taka, aby było miejsce, w którym większość informacji, które da się zwizualizować, były dla tego mieszkańca zwizualizowane. Tak? Dlatego głównym jakby takim trzonem całego systemu informacji przestrzennej dla mieszkańca jest geoportal, który tak jak działają mapy Google, ma zakładki, ma warstwy, na których możemy pokazywać różnego typu informacje, nie tylko o tym, co w mieście się dzieje, a tak naprawdę wszystkie informacje, które są dla mieszkańca potrzebne. W oparciu o ten geoportal możemy robić takie zakładki typu reagowaliśmy też na to, jak był pożar w Przylepie, robiliśmy geoportal, który informował mieszkańców o tym, gdzie są miejsca badania próbek, jeżeli chodzi o zanieczyszczenia powietrza, wody, jakie są wyniki. I tak naprawdę pozwala nam to reagować na wszystkie możliwe wydarzenia, które są, a jest to najprostsza ścieżka komunikacji między miastem a mieszkańcem.
1: System był już też wykorzystywany przy winobraniu. Jak to wyglądało? Jakie tam były komentarze?
15: To był nasz taki pomysł na taki krótkoterminowy geoportal, który będzie taką informacją turystyczną dla mieszkańca, niekoniecznie Zielonej Góry, aczkolwiek też, który przyjedzie, będzie mógł sobie tak naprawdę zwizualizować, co się w tym czasie w Zielonej Górze dzieje. Postawiliśmy tam przede wszystkim na informację związaną z tym, że pokazaliśmy z racji tego, że no naszą najmocniejszą stroną są winnice i winobranie, czyli pokazaliśmy i identyfikowaliśmy, gdzie która winnica stoi, podlinkowaliśmy to pod ich strony. To była taka mapa responsywna, którą można było odpalić sobie na telefonie z geolokalizacją, zobaczyć, gdzie się jest, pójść tam, gdzie się chce. Uwzględniliśmy wszystkie zamknięcia ulic, aby mieszkańcy, którzy przyjeżdżają do Zielonej Góry, nie musieli się martwić o to, że wjadą i nagle się okaże, że ulica jest zamknięta. Oddźwięk był duży, były głosy i takie, i pozytywne, i negatywne. My przejmujemy wszystkie słowa, nawet te krytyczne. Mieliśmy taki jeden głos, któryś z mieszkańców napisał w komentarzach, że wszystko fajnie, ale to powinna być aplikacja, to nie powinno być w formie strony internetowej. Przygotowujemy się też do tego, że dzięki właśnie temu już mamy opracowaną koncepcję i plan jest taki, żeby właśnie ten geoportal winobraniowy był w formie aplikacji, którą będzie sobie można pobrać na telefon i na pewno będzie zdecydowanie łatwiej z tego korzystać. My jesteśmy w ogóle otwarci na wszystkie uwagi i w szczególności te krytyczne. krytyczne, bo one pozwalają nam inaczej spojrzeć na pewne rzeczy, tak naprawdę oczami mieszkańca.
1: W rozwijającym się cały czas zielonogórskim systemie informacji przestrzennej opowiadał nam kierownik Biura Geodezji i Katastru Miasta Zielona Góra Bartłomiej Grzelak. A teraz zachęta do Nordic Walkingu, rozmowa z Sylwią Chnatyszyn, instruktorką.
0: Aktywnie w Zielonej Górze.
1: Nordic Walking w Zielonej Górze. Zajęcia za darmo w każdą sobotę o godzinie 10. Jak wyglądają dokładnie te zajęcia? Od czego się zaczynają?
14: Najpierw trzeba, myślę, mieć chęci, żeby troszeczkę wyjść z domu, żeby nie siedzieć i ruszyć się w sobotni poranek. 10 godzina to jest taka, myślę, godzina optymalna, że już jesteśmy wyspani, możemy zjeść lekkie śniadanie i wtedy wyruszyć na zajęcia o 10 godzinie na wzgórzach piastowskich, tak? Jeszcze chcę przypomnieć, te zajęcia są dzięki organizatorów CRS-u, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
1: Wzgórza Piastowskie, dokładnie w którym miejscu was można znaleźć? W którym miejscu się spotykacie?
14: Tam jest taki budyneczek, toalet. I tam jest pierwsza ławeczka i my się tam właściwie spotykamy w każdą sobotę o 10.
1: Od czego zaczynają się te zajęcia? Jest jakaś rozgrzewka na początku?
14: Tak. Najpierw spotykamy się wszyscy razem. Godzina 10 wybija. Troszeczkę czekamy na jakichś tam minimalnych spóźnialskich. Troszeczkę schodzimy niżej i tam jest taki plac, gdzie jest więcej miejsca. Po prostu każdy zajmuje tam stanowisko i robimy taką rozgrzewkę 15-minutową. No, rozgrzewamy partię, począwszy od ramion, nogi i tak sobie rozgrzewamy się i później po takiej rozgrzewce 15-minutowej ruszamy trasami, bo tych tras jest dosyć sporo w lesie, więc ruszamy sobie.
1: Na tej rozgrzewce wzbudzać jakieś zainteresowanie przypadkowych spacerowiczów?
14: Nie, myślę, że nie. Każdy chyba już, tam jest dużo biegaczy, dużo chodzących. Zawsze ktoś może dołączyć do rozgrzewki.
1: A później trasy, za każdym razem jakaś inna, różne kombinacje?
14: Tak, są inne, są różne trasy, to już w zależności od pogody.
1: A proszę powiedzieć, te trasy, bo wiemy, że są różne, a jaka długość też w zależności od pogody, od czasu, czy macie jakiś cel?
14: Tak przeważnie 8 do 8, 10 nawet nieraz kilometrów, bo tak naprawdę są ludzie w różnym wieku i różne są, jedni idą szybciej, drudzy wolniej, staramy się razem w miarę iść i gdzieś tam robimy sobie przerwy, że czekamy na resztę grupy, więc zajęcia tak przeważnie kończymy o 12 i to w zależności jakie tempo mamy, raz więcej kilometrów zrobimy, raz mniej.
1: A w trakcie tego marszu Nordic Walking też robicie przystanki jeszcze na jakieś dodatkowe ćwiczenia, czy instruktaż?
14: Nie. Dodatkowe ćwiczenia nie każdy może podejść, zapytać się oczywiście jak najbardziej. To na taki bardziej odpoczynek, uzupełnienie płynów, bo niektórzy właśnie picie sobie biorą i raczej takie krótkie, małe przerwy, które są po prostu takie, żeby zaczerpnąć oddechu. O.
1: I być może sobie też trochę porozmawiać w tym czasie.
14: Tak, jak najbardziej. Rozmowa wskazana jest, oczywiście, jak najbardziej.
1: Jak pani tak obserwuje, kto właśnie przychodzi na zajęcia? To jest już stała grupa? Dołączają często nowe osoby? Jaki jest przedział wiekowy?
14: Stała jest grupa też. Dochodzą też nowi ludzie, którzy chcą zacząć, ale tak powiedziałabym, wiek jest tak 50+. Nie chcę urazić tam nikogo, ale są też młodsi, ale tak jakbym miała powiedzieć, to raczej ludzie tak po 50.
1: Jak się przygotować, jeżeli ktoś jeszcze nie miał okazji spróbować Nordic Walkingu, jak się przygotować do tych zajęć, o czym pomyśleć, zanim się wybierzemy w sobotę na miejsce zbiórki?
14: No, na pewno o odpowiednim ubraniu. Trzeba dostosować ubranie do pogody, zobaczyć jaka temperatura, czy świeci słońce, czy deszcz pada, bo to niezależnie od pogody staramy się właśnie w sobotę o tej 10 wyruszyć.
1: Jakieś specjalne buty do tego sportu?
14: Nie, myślę, że takie z protektorem, bo to takie wygodne, chyba że ktoś ma jakieś tam sprawdzone Adidasy, żeby były wygodne. Wydaje mi się, nie ma jakichś tam przeciwwskazań, żeby ktoś jakieś tam specjalne buty miał, nie?
1: No i oczywiście potrzebne są kijki. Jakie to kijki powinny być?
14: No dopasowane w szczególności na pewno do naszego wzrostu, bo każdy jest większy, mniejszy.
1: Nie trzeba szukać jakichś najdroższych, najbardziej nowoczesnych?
14: Nie, trzeba szukać najdroższych.
1: Co daje nam takie chodzenie z kijkami? Komu byśmy polecali akurat tę aktywność?
14: Myślę, że wszystkim byśmy polecali. Taki tryb siedzenia w pracy, to myślę, że naprawdę siedzący tryb życia i przed komputerem i siedzimy w domu. W każdym wieku jest wskazane, żeby wyjść i zaczerpnąć tego świeżego powietrza, no i oczywiście poruszać się jak najbardziej.
1: O zajęciach Nordic Walkingu w Zielonej Górze opowiadała nam instruktorka, która prowadzi te zajęcia, Sylwia Chnetyszyn. Pozostajemy jeszcze przy sporcie. Klub Wysokogórski działa w Zielonej Górze. Na temat tej działalności rozmawiałam z prezesem klubu, Rafałem Celuchem.
0: Ciekawa Zielona Góra.
1: Zielona Góra ma górę w nazwie, ale gór nie za bardzo. To skąd klub Wysokogórski w mieście?
16: Nasz klub powstał 24 lata temu z inicjatywy osób wspinających się. Myślę, że jesteśmy dość sporym miastem i mamy wiele osób chcących uprawiać ten sport, a do gór mamy w sumie z 200 kilometrów, także nie jest to aż tak bardzo daleko. Jak się chce powspinać oczywiście.
1: No właśnie, to może od razu zapytam, gdzie są wasze najbliższe tereny wspinaczkowe, takie skalne?
16: Skalne to oczywiście stolica polskiej wspinaczki, czyli Sokoliki i Rudawy Janowickie. Jest to u podnóży Karkonoszy.
1: Wiem, że skała twarda, bo tam te wszystkie przyrządy się mocno klinują, prawda?
16: Zgadza się. Mamy tu akurat granit.
1: A co w ogóle daje taka wspinaczka? Kto powinien się tym zainteresować?
16: No nie ma chyba takiej odpowiedzi, kto powinien, ale może można zwrócić uwagę na to, kto może, a w zasadzie mogą wszystkie osoby. No jest to bardzo ciekawy sport, wymagający i pod kątem przygotowania fizycznego i testujący też naszą odporność psychiczną, ale też możemy wspinać się sportowo, gdzie te wymagania są wyższe, lub też bardziej dla zabawy, wspinając się nawet na wędkę, gdzie w zasadzie nie istnieje ryzyko.
1: W jakim wieku można w ogóle zacząć swoją przygodę ze wspinaniem?
16: Jeśli rodzic ma chęci, no to w takim układzie po przeszkoleniu już z kilkuletnim dzieckiem spokojnie możemy na naszej ściance próbować swoich sił. Natomiast żeby ćwiczyć z instruktorem, to warto by było, żeby dzieci miały już te 7, 8, 9, 10 lat. Jeśli chciałby zostać na zajęciach, no to bliżej 9, 10. No wynika to z wielu jakby czynników. Trzeba porzucić bąbelka i on musi jakby się słuchać i chcieć wykonywać polecenia. Ale niech się dzieci z rodzicami też spokojnie mogą przyjść w dni otwarte dla mieszkańców, potrenować, poćwiczyć, zapoznać się, spróbować wspinaczki.
1: Taka górna granica wieku? Zdarzają wam się też wspinacze, którzy zaczynają po 30, po 40?
16: Nawet zdarzają się tacy, którzy zaczynają w okolicach 60, także nie ma tych granic, myślę.
1: A co pociągającego jest we wspinaczce?
16: Pociągającego? Jest bardzo dużo odmian wspinaczki. Poprzez wspinaczkę sportową na panelu, poprzez wspinaczkę sportową w skałach, jest też wspinaczka w górach, no, gdzie już mamy sporą wolność i dowolność, także no, myślę, że można połączyć wspinanie razem z hikingiem, gdzie musimy dotrzeć pod ścianę, może mamy okazję coś pozwiedzać, zobaczyć. Oczywiście rejonów wspinaczkowych, górskich, skałkowych mamy bardzo wiele na całym świecie i Europie, także jest to też jakby powód do zobaczenia innych zakątków świata. To, tych powodów może być bardzo dużo.
1: No proszę mi jeszcze powiedzieć trochę o działalności Klubu Wysokogórskiego w Zielonej Górze. Oprócz tego, że można u was potrenować, czym się zajmujecie?
16: Stowarzyszamy Ludzi Gór, prowadzimy treningi, dbamy o nasz obiekt jedyny w mieście, który jest jakby tak podwynajęty z Mosiru. Musimy doskonalić się też w nakręcaniu dróg, w utrzymywaniu tego obiektu dla ludności. Oczywiście robimy to, tak jak powiedziałem, społecznie. Organizujemy wyjazdy dla swoich klubowiczów w kraju, u nas na miejscu, i są to też wyjazdy zagraniczne, unifikacyjne. Prowadzimy treningi dla dzieci i dorosłych w ramach własnego klubu. No jest bardzo wiele inicjatyw, także no, zapraszamy.
1: Zapraszał prezes Klubu Wysokogórskiego w Zielonej Górze, Rafał Celuch.
0: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
1: Podziemne korytarze, światła latarek i akurat na pętli Boryszyńskiej rowery. To międzyrzecki rejon umocniony, czyli zagospodarowane dawne bunkry poniemieckie. Niedaleko Zielonej Góry można się wybrać tam na spacer, ale też właśnie na rower. I do tego będę teraz zachęcać w programie Tydzień w Zielonej Górze. Małgorzata Mura, zapraszam. Na początek trochę o historii tego miejsca. Na ten temat wiele opowiedziała mi przewodniczka po pętli Boryszyńskiej, Beata Studzińska.
0: Ciekawostki o Zielonej Górze.
1: Skąd ten międzyrzecki rejon umocniony się wziął? Jak powstały te podziemne korytarze?
17: To są pozostałości po historii poniemieckiej tutaj. Nieopodal nas była granica ustanowiona po I wojnie światowej i obiekty w formie linii miały bronić właśnie granicy.
1: Kiedy one powstawały, to było jeszcze przed II wojną światową, prawda?
17: Tak, absolutnie tak. One powstały w latach 30. przed II wojną światową.
1: Jak to wygląda? Ile tego było i jakie były plany, a co udało się zrealizować Niemcom?
17: Plany jak to plany. Zazwyczaj nie realizuje się ich w całości. My w tej chwili szacujemy, że z tego, co planowali Niemcy, finalnie powstało około 30%. Także bardzo niewiele. A pozostałości jest bardzo, bardzo dużo.
1: Jak to potem się rozwijało w czasie II wojny światowej i tuż po?
17: Niemcy mniej więcej w połowie lat 30. podejmują niezwykle intensywne prace budowlane w celu finalizacji tego projektu, które zatrzymują w roku 38, czyli przed II wojną światową. I potem zajmują się zupełnie czymś innym, jak wiadomo. W czasie II wojny światowej różnego rodzaju prace konserwatorskie, zabezpieczające obiekty, różnego rodzaju prace, o których my dzisiaj do końca nie wiemy, a bardzo chcielibyśmy wiedzieć. Wracają na fortyfikacje pod koniec II wojny światowej, próbując to troszeczkę ogarnąć i czując już na plecach Rosjan przygotować się na ich przyjście tutaj. No ale są to naprawdę prace absolutnie niewystarczające. I finalnie w roku 45, zimą, w styczniu, na przełomie stycznia-lutego pojawiają się Rosjanie. Niemcy są na to zupełnie nieprzygotowani. Nie ma praktycznie gotowych obiektów, nie ma wyposażenia, nie ma gotowych załóg fortecznych, czyli przygotowanych ludzi, którzy będą w stanie korzystać ze sprzętu i podejmować działania obronne. I tyle. Rosjanie wchodzą szybko, praktycznie przełamują to bardzo, bardzo łatwo. Ale też do końca nie wiedzą, co to jest. No i taka była historia. Potem Rosjanie penetrują, inwentaryzują, zabierają, co uważają za cenne. Wiele rzeczy zabrano z pętli Boryszyńskiej właśnie. Ogromne depozyty muzealne, które tam były gromadzone. Wywożą, zabierają. My często przez wiele lat mówiliśmy, grabią bezlitośnie. To również miało miejsce. No i potem pojawiają się Polacy, którzy też są tym niezwykle zainteresowani. No i taka była historia.
1: Z tego co wiem, dużo się mówiło właśnie później, w późniejszej historii bunkrów, że też wybierali się tam ludzie, żeby szukać ewentualnie skarbów jeszcze pozostawionych.
17: No tak, ale to już jest historia, rzekłabym, dzisiejsza. I tu dotyka, że tak powiem, wchodzimy w czas, który jest naprawdę niezwykle interesujący i do końca jeszcze niepoznany. Czas współczesnej historii, kiedy te podziemia były miejscem, które odwiedzało bardzo dużo ludzi, nie tylko poszukiwaczy skarbów. No bardzo dużo młodych ludzi w okresie ogromnej przemiany lat 80., 90., równie ciekawych i chętnych poznania tych czarnych podziemnych przestrzeni.
1: Były też spotkania subkultur właśnie w tych latach pod podziemiem?
17: Absolutnie, to było świetne miejsce dla subkultur, po prostu. Wszystko to, co działo się na powierzchni, te wszystkie, że tak powiem, rzeczy, które nie mogły wydarzyć się na powierzchni, bardzo często wydarzały się właśnie pod ziemią. Mnóstwo z tych czasów przyjaźni i nieprzyjaźni również.
1: Bardzo bogata jest historia międzyrzeckiego rejonu umocnionego. Skarby, tajemnicze zakamarki. Także cały czas mieszkają tam nietoperze, które jednak teraz już z bunkrów wylatują, bo okres wiosenno-letni to czas, gdy są poza bunkrami raczej. No i wtedy też otwierają nam się możliwości spacerowania po tych wspaniałych tunelach, sprawdzania, co tam jeszcze zostało i odkrywania ciekawych miejsc. Można to zrobić w dwóch miejscach. miejscach i między innymi na pętli Boryszyńskiej. I to wyjątkowo, bo to miejsce jedyne takie w Polsce, gdzie można się wybrać na podziemną trasę rowerową. Sprawdźmy teraz, co aktualnie można robić na pętli Boryszyńskiej.
0: Podpowiadamy mieszkańcom Zielonej Góry.
1: Pętla Boryszyńska, co udostępniacie, jaka to jest długość korytarzy, co można zwiedzić?
17: My pokazujemy nasze obiekty w dwojaki sposób. To znaczy spacerujemy w podziemiach z naszymi turystami na naszych trasach pieszych. Trasa krótka, dwugodzinna i trasa długa, około 3,5-4 godziny. I pokazują one, jedna troszkę mniej, druga troszkę więcej podziemi. Wszystkie nasze trasy są to podziemne trasy. Są niezwykle ciekawe one. Te trasy długie, 3,5-4 godzinne, to są zazwyczaj w mniejszych grupach rzeczy planowane, które trzeba sobie wcześniej zarezerwować. I druga forma to jest trasa rowerowa. Absolutna atrakcja, absolutny unikat, kiedy przez 2,5-3 godziny jeździ się pod ziemią z przewodnikiem, z rowerami. Bardzo polecam tą formę zwiedzania, dlatego że po pierwsze, że widzi się dużo tych podziemi i naprawdę można zobaczyć to, czego turyści piesi nie widzą, a dwa, jeździ się w podziemiu, a tam wszystko jest inne. Tam nie jeździ się tak, jak jeździ się na rowerze na powierzchni, także to jest absolutnie dodatkowa, ogromna atrakcja.
1: Mieszczą się dwa rowery obok siebie, są na tyle szerokie te podziemia?
17: Nie. Rowery jeździ się w grupie z innymi turystami w rzędzie, jeden za drugim. Prowadzi całą grupę oczywiście przewodnik. Jeździmy po betonowej posadzce. W podziemiach, tam gdzie są trasy turystyczne, jest betonowa posadzka. Poruszamy się normalnie, tak jak na powierzchni. Ale w posadzce osadzone są, jest torowisko kolejki wąskotorowej, która jeździła w tych podziemiach. I jeździ się tak naprawdę w tym torowisku.
1: Jest to oświetlone, czy trzeba mieć własne oświetlenie?
17: No, absolutnie trzeba mieć własne oświetlenie i na głowie, i przy rowerze. Także muszą być dwa źródła. Każda z osób musi mieć dwa źródła światła. My mamy część podziemi oświetloną, ale powiem szczerze, tak jak nietoperze, zanietoperzamy. Stronimy od tego światła. Chodzimy z turystami z latarkami i na rowerach też jeździmy z latarkami.
1: Ile ma kilometrów ta trasa piesza i ta trasa rowerowa? Bo mówiliśmy o czasie, ale...
17: Najkrótsza trasa piesza około 2 kilometrów, a trasa rowerowa jest to trasa, na której pokonują cykliści od 7 do 10 kilometrów.
1: Można się zgubić?
17: No, bardzo pilnujemy, żeby tak się nie wydarzyło. No, póki co taka historia za mojej bytności w tym miejscu się nie wydarzyła. Ale jest to możliwe, dlatego że to są naprawdę niezwykle duże podziemia. Tych podziemi jest ponad 30 kilometrów. Także jest to skomplikowany system i dla kogoś, kto nie zna tego, absolutnie to jest trudność. Dlatego wszystkie trasy są obsługiwane przez naszych przewodników. Wszyscy turyści idą pod opieką przewodnika. Nic bez przewodnika się tam nie wydarza.
1: Podczas jazdy rowerem są przystanki, czy to jest jazda ciągła?
17: Absolutnie nie. Ta forma rowerowa jest formą zwiedzania naszych obiektów, co znaczy, że przewodnik w miejscach, które są atrakcyjne, warte zobaczenia, zatrzymuje się i opowiada o tym miejscu. W niektórych miejscach nie ma posadzki betonowej, więc trzeba rower zostawić i dojść do czegoś, co jest nieopodal atrakcyjne. Także przystanki absolutnie są, ale są tunele długie, którymi się jedzie w ciągu też. Nie można tej trasy traktować jako miejsce tylko do jeżdżenia. Absolutnie nie. To jest forma prezentacji i zwiedzania naszych obiektów. Ale ponieważ na rowerach można dojechać szybciej, to można i zobaczyć więcej.
1: Tutaj kuszące jest też to, że tam nie ma górek, prawda?
17: Nie ma wysokich górek, nie ma dużych górek, absolutnie nie. Tego nie ma, ale różnego rodzaju, że tak powiem, nierówności są. Są, ale nie są to wzniesienia znaczne. Nie, absolutnie nie. Nie ma też tuneli upadowych tego też nie ma. To jest mniej więcej wszystko na jednym poziomie.
1: A jak wygląda wejście na samą trasę, jeśli chodzi o rowery? Jest jakiś taki podjazd przygotowany? Czy trzeba znosić rowery schodami?
17: Nie. Absolutnie trzeba to znieść schodami. Pętla Boryszyńska jest miejscem naprawdę chronionym bardzo. I tam przeprowadzenie jakichkolwiek prac adaptacyjnych jest bardzo kosztowne i trudne. W wielu miejscach absolutnie niemożliwe. Dlatego schodzimy z rowerami tak, jak schodzić mieli żołnierze, klatką schodową jednego z obiektów bojowych, dokładnie obiektów bojowych baterii pancernej, bo Pętla Boryszyńska to nieskończona bateria pancerna. I obiektem Nord schodzimy razem z rowerami do podziemi. Istnieje również możliwość wypożyczenia roweru, który czeka już na dole, także wystarczy tylko zejść klatką schodową, tak jak schodzą wszyscy inni turyści.
1: Upewnię się, bo jest coraz większa popularność rowerów elektrycznych. Czy takie też mogą być w

0: doświadczenie. Są bardzo zadowolone z tego, że poszły na wycieczkę, czy pieszą, czy rowerową. Są absolutnie tym miejscem zaskoczone i zafascynowane. Wiele rzeczy ma na to wpływ. Reakcja na trasę rowerową jest bardzo, bardzo dobra. Lubuskie w ogóle od jakiegoś czasu już jest super miejscem do uprawiania aktywnej turystyki. Tutaj jeździć można nie tylko w podziemiach, dlatego że nasza okolica jest naprawdę niezwykle piękna, mamy bardzo dużo lasów, jezior, a wszędzie jest infrastruktura drogowa, leśna oczywiście. Także w wiele miejsc można dojechać i tutaj od lat przyjeżdżają ludzie na wycieczki rowerowe, na weekendy rowerowe, na wakacje rowerowe i ta atrakcja rowerowa w podziemiach no świetnie się w to wpisuje i zainteresowanie tym jest ogromne.
1: Jeszcze zapytam o takie konkrety, jeśli chodzi o to, jak się przygotować, bo mamy no inną temperaturę na dole niż na zewnątrz.
0: Zgadza się? Widzę, że podziemia pani nie są obce. Tak, dokładnie. Oprócz tego, że ciemno, to jeszcze zimno. Temperatura, co prawda nie stała, ale przez cały sezon turystyczny waha się około 10 stopni ciągle, co znaczy, że po godzinie naprawdę jest już zimno, bez względu na to, jakie warunki są na zewnątrz. Czyli nawet w największych upałach w podziemiach pętli Boryszyńskiej jest zawsze chłodno. Na wycieczki rowerowe, czyli trzeba mieć ciepłe ubranie, na wycieczki rowerowe, gdzie jesteśmy w ruchu i chłód tych betonowych konstrukcji czujemy jeszcze bardziej, odczucie zimna jest jeszcze większe. Także w każdym momencie sezonu trzeba być gotowym na pogodę tak naprawdę jesienno-wiosenną. Nigdzie nie ma wody. Tam, gdzie my jeździmy, my nie jeździmy w wodzie nigdzie. Wszędzie jest sucho, jeżeli chodzi o posadzkę. Także obuwie normalne, ale pełne. Dla cyklistów bardzo często przydają się rękawiczki.
1: A jeszcze takie pytanie, skrzyżowanie pieszy, rowerzysta, mogą się spotkać na trasie, czy raczej prowadzicie innymi?
0: Mogą się spotkać na trasie i bardzo lubimy takie spotkania. Ja osobiście bardzo lubię taką sytuację. Fajnie jest, idąc z wycieczką pieszą, usłyszeć, że w oddali coś się dzieje, potem zobaczyć światło gdzieś tam migające w tej kompletnej ciemności, a potem zobaczyć grupę cyklistów, która przyjedzie obok.
1: Przypomnę, to jedyna taka podziemna trasa rowerowa w Polsce w bunkrach Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego Pętla Boryszyńska. A o tym miejscu opowiadała nam przewodniczka Beata Studzińska.
2: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
3: Radio Złote Przeboje.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: chodź, zatańczymy na najpiękniejszej plaży świata. Madagaskar, wyspa nie z tej ziemi. Malezja, gdzie dżungla spotyka miasto.
1: Kolumbia, rytm, kolory. Kolumbiki tańczą w takt salsy.
0: Myślę o plażach przy zachodzie słońca, a ty?
1: Ja myślę tylko, żeby znaleźć się tam razem z tobą.
2: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce. Planet Tours w Galerii Glogowia.
3: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Już otwarte! Zapraszamy do sklepu Abra Meble w Zielonej Górze w nowej lokalizacji. Galeria Wnętrz przy ulicy Trasa Północna 3. Z tej okazji super promocje! 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł przy zakupie mebli, a do tego 20 rat 0%. RRSO równa się 0%. Promocja trwa tylko do 12 maja. Nie przegap! Abra Meble w Galerii Wnętrz, ulica Trasa Północna 3. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.

0: aplikacji i na lotto.pl.
1: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
2: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.

0: bieżącym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
1: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
3: Soczysty filet z piersi kurczaka, cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A ser edamski, cena sprzed obniżki 2,79. Teraz z aplikacją jedynie 1,69 zł za 100 gramów. Tak, tylko 1,69 zł.
2: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
4: Misiu, jestem na shoppingu. Co masz ochotę zjeść?
5: A co mamy do wyboru?
4: Sushi i ramen, aromatyczne curry, mochi, arepas, tropikalne soki i te deserki z marakui przy zachodzie słońca. To co wybierasz?
5: Ej, gdzie ty jesteś, skarbie?
4: Jestem w Planet Tours w galerii Glogowia. Mają egzotykę w takich cenach, że aż szkoda gotować w domu.
6: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce.
7: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
8: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Turystów odlatujących z Zielonej Góry do egzotycznych krajów informujemy, że bardziej egzotyczna przygoda czeka ich na miejscu. Największe egzotyczne wydarzenie w Zielonej Górze i okolicach. 10 maja egzotyczne zwierzęta, targi terrarystyczno-akwarystyczne, pokazy sokolnicze, wystawa zwierząt bezkręgowych oraz 7-metrowy dinozaur T-Rex. Egzotyczne zwierzęta. 10 maja od 10 do 16. Hala Mosir, ulica Amelii 19. egzotyczne-zwierzęta.pl.
14: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
15: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
16: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
15: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
16: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
15: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
17: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
18: Reklama.
19: Cała muzyka w radiu Złote Przeboje.
20: Słuchacie specjalnego, bo weekendowego wydania programu Cała muzyka w radiu Złote Przeboje, w którym to prezentujemy wam najciekawsze wywiady z całego tygodnia. To już teraz zapraszam was na spotkanie z artystą, który napisał m.in. piosenki do słynnego Killera. To będzie Kuba Sienkiewicz z Elektrycznych Gitar. Na to spotkanie gorąco was zapraszam już teraz w imieniu Tomka Brela.
19: Cała muzyka w radiu Złote Przeboje.
21: Moi drodzy, czas już na obiecanych wspaniałych gości programu Cała Muzyka. Bardzo dawno się nie widzieliśmy. Jakub Sienkiewicz w Radiu Złote Przeboje. Dzień dobry, dobry wieczór.
22: Dzień dobry panu redaktorowi, dzień dobry państwu.
21: Dzień dobry. Spotykamy się przy okazji niezwykłego koncertowego wydarzenia w cieniu sufitów. No właśnie, nazwa mówi chyba wszystko. To są sufity największych hal koncertowych w Polsce. Jest też amfiteatr. Jest katowicki Spodek, jest Opole, Gdańsk. I o koncertowaniu na pewno dzisiaj porozmawiamy. Ale ja cały czas mam w pamięci naszą ostatnią, przedostatnią rozmowę z czasów pandemii, kiedy to rozmawialiśmy przez internet. Kuba Sienkiewicz powiedział takie oto zdanie: wydaje mi się, że do koncertowania po pandemii już nie wrócę.
22: Okoliczności się zmieniły. Już nie jestem tak kategoryczny. Okazało się, że moje piosenki zaczęły żyć drugim życiem i koncerty stały się jakąś taką drugą, nabrały drugiego życia, drugiej fali przyjemności, o tak bym powiedział. Poczułem, że znowu mogę nie tylko nowymi utworami, ale tymi, które już są dobrze znane, jakoś rzeczywistość opisywać. One znajdują swój nowy kontekst, te piosenki, i działają, i są dobrze odbierane, dlatego bardzo się moje koncertowanie rozrosło. Przede wszystkim to moje samodzielne koncertowanie solo, w duecie, czy w innych małych składach, ale i elektryczne gitary też odżyły, bo faktycznie była sytuacja już taka kryzysowa, kiedy miałem takie zmęczenie formułą grania w tym stylu, ale pomyślałem sobie, wszystko ode mnie zależy, i poprosiłem moich kolegów, żebyśmy przearanżowali piosenki, żeby odważniej dawać utwory też rzadko grane albo jeszcze nie grane, żeby grać w innych, ciekawszych wersjach, żebym mógł się wreszcie sam oderwać od szarpania strun gitary, tylko skupić się bardziej na interpretacji tekstu. I w tej nowej formule okazało się, że sprawia mi to znowu przyjemność, tak jak kiedyś przed laty, i z nową energią ruszyliśmy dalej.
21: Mówimy oczywiście o przyjemności wykonawcy, ponieważ publiczność przyjemność miała cały czas, jak rozumiem.
22: To już trzeba zapytać publiczności, natomiast ja jako wykonawca obserwuję reakcję widowni. Jest to też bardzo ciekawe dla mnie obserwować, jak zmienia się odbiór mojej twórczości na przebiegu lat, w każdej kolejnej dziesięciolatce, w każdej kolejnej dekadzie. Inaczej to troszkę wygląda, ale piosenki wraz z odpowiednim komentarzem znajdują swoje miejsce, jak widzę, w każdych czasach.
21: Czyli są to utwory po prostu ponadczasowe, nie bójmy się tego określenia. Elektryczne gitary, 35, właściwie to 36 lat. Chociaż muzyczne początki Kuby Sienkiewicza, jak fani doskonale wiedzą, sięgają dużo, dużo dalej, jeżeli chodzi o czas. Ale mam takie wrażenie, że elektryczne gitary i ta oszałamiająca popularność, no to jednak zmieniła wszystko. Spodziewałeś się, że to się tak potoczy?
22: Ja czułem, że te piosenki mają potencjał. I podejrzewałem, że jeśli włożyć by jakąś pracę w promocję nad tym repertuarem, to on może dotrzeć szeroko, ale nie planowałem być piosenkarzem. Ja występowałem w skromnym drugim obiegu, ponieważ na początku lat 80., kiedy były strajki na uczelniach, ja też brałem udział w strajku na Akademii Medycznej w roku 81. Tam były dwie fale tych strajków. I miałem okazję przed bardzo przyjazną widownią zaprezentować swój dorobek przed ludźmi, którzy tylko czekali, aż coś się wydarzy, czy wykład, czy występ, czy kabaret, czy cokolwiek w dość monotonnej rzeczywistości strajkowej. Moje wykonania zostały zarejestrowane i były potem spontanicznie kopiowane, co pozwoliło mi właśnie w takim skromnym drugim obiegu funkcjonować. Ale ze względu na okoliczności PRL-u, cenzurę i inne sprawy, nie planowałem być piosenkarzem, tylko realizowałem swój taki standardowy schemat kariery zawodowej, czyli skończyłem studia, potem staż podyplomowy, specjalizacja, doktorat, i wszystko zgodnie z takim typowym schematem szło. Ale ponieważ zmieniły się czasy, pomyślałem sobie, że trzeba do tych piosenek wrócić i jakoś je teraz w nowej rzeczywistości światu pokazać. No a dalej to już wiadomo, jak się potoczyło.
21: Wiadomo, jak się potoczyło. Żeby przypomnieć może atmosferę początku lat 90. tej niezwykłej popularności, znalazłem takie oto słowa Piotra Łojka, który powiedział: pierwszy koncert w Krakowie, w nocy zziębnięci jedziemy do hali Korony na Podgórzu po drugiej stronie Wisły i nagle okazuje się, że w tę samą stronę idzie całe miasto. Okazało się, że oni idą na nasz koncert. No, trochę to tak jak u Beatlesów wyglądało. Byliście bardzo blisko, ale nie mieliście chyba jakichś takich historii pod tytułem woda sodowa w związku z popularnością?
22: Ja nawet kojarzę, z czym to mogło być związane. Ten skokowy wzrost popularności wiązał się z wprowadzeniem na rynek nośnika płyty kompaktowej, która bardzo ułatwiła rozgłośniom emisje radiowe. Skończyły się radiówki, czyli taśmy krótko cięte, odtwarzane na magnetowanach szpulowych, i pojawił się nośnik w postaci singla albo w postaci płyty kompaktowej. A nasz pierwszy program Wielką Radość wydaliśmy początkowo na kasecie, no bo taki był cykl wydawniczy, a dopiero potem po kilku miesiącach pojawiła się płyta kompaktowa i to było ewidentnie zauważalne, skokowa różnica w ilości widowni przychodzących na koncerty, we wzrost popularności, no, widoczny gołym okiem. Pamiętam te okoliczności, pamiętam te czasy.
21: Ale wody sodowej nie było nigdy chyba?
22: Woda sodowa była zawsze, no, sława była zawsze dla nas najważniejsza i to była główna motywacja.
21: I pieniądze, oczywiście.
22: I pieniądze.
21: Wspominaliśmy...
22: Jako radosny skutek uboczny.
21: Uboczny. Rozmawialiśmy o tak zwanym skokowym wzroście popularności. Czy w momencie, kiedy wasza popularność faktycznie tak skokowo wzrosła, nie miałeś myśli, a może będę żył tylko z muzyki?
22: Nie, bo ja już byłem tak mocno osadzony w medycynie, że choćby nie wiem jak... atrakcyjna propozycja alternatywna by się pojawiła, to już było to dla mnie niewykonalne. Już tak głęboko wsiąkłem w praktykę i w działalność dydaktyczną, że nie umiałem już bez tego żyć.
21: No właśnie, wspominaliśmy o dwuzawodowości, która w pandemii... Takie mam wrażenie, że chyba uratowała cię, bo mogłoby być różnie. Pamiętam zamknięcie branży koncertowej. No i tak się zastanawiam, czy po latach, czy wszystkie te obostrzenia były konieczne? Pytam Kubę Sienkiewicza, doktora Kuba Sienkiewicza.
22: Pandemie są bardzo rzadko, raz na 100 lat średnio i nie mamy wprawy, nikt nie ma wprawy w reagowaniu na takie sytuacje kryzysowe. Tym bardziej, że za każdym razem ten czynnik zakaźny jest inny, to jest inny drobnoustrój i trzeba od początku tworzyć reguły walki z taką sytuacją kryzysową. Więc wydaje mi się, że chyba nie ma mądrych. Oczywiście w trakcie, już kiedy to się działo, widać było gołym okiem, że niektóre decyzje są idiotyczne, nawet z punktu widzenia lekarskiego. No, zamykanie się w domu było szkodliwe, bo wszyscy wiemy już ze źródeł, które już wtedy były dostępne, a później się jeszcze potwierdziły, że nie było zakażeń udokumentowanych na otwartej przestrzeni. Wszystkie zakażenia, które miały miejsce, dokonywały się we wnętrzach, w domach, w budynkach. W związku z tym blokowanie ludzi przed wejściem do parku, czy do lasu, czy nawet na spacer po mieście, no było jakimś kuriozum. Nie zrozumiałem do tej pory.
21: Nie mówiąc już o kortach tenisowych, które też były zamknięte.
22: Tak, tak.
21: No dobrze, zostawiamy w takim razie pandemię, ponieważ to już na szczęście dawno za nami. Porozmawiajmy o marzeniach tych niespełnionych, bo pamiętam, jak rozmawiałem z Piotrem Cugowskim niedawno. Przyznał, że marzy mu się płyta z orkiestrą. Zespół Blue Cafe ostatnio przyznał z kolei, że muzyka filmowa im się marzy. A Kuba Sienkiewicz, co jeszcze chciałbyś zrobić, czego jeszcze dotąd się nie podjąłeś muzycznie?
22: No ja realizuję swoje marzenia dosyć konsekwentnie. W 22 roku wydałem taką płytę bardzo zaangażowaną w tamtejszą, ówczesną sytuację polityczno-społeczną kraju. Płyta Moja Bańka. Potem... W 24 roku wydałem płytę Pani Bóg, która jakby już w nowej rzeczywistości nagrywana, ale jeszcze do tej dynamicznej sytuacji obyczajowo-społecznej nawiązywała. Ja mam plan taki. W Na tej pierwszej płycie śpiewałem o Matce Boskiej z tęczową aureolą. W tej drugiej płycie zmieniłem płeć Panu Bogu, a w kolejnym programie mam zamiar eksperymentować z hymnem Polski. To jest takie testowanie wytrzymałości słuchacza. Na ile ja mogę sobie pozwolić w tej materii? Chociaż jeśli chodzi o hymn narodowy, to po eksperymentach, które przeprowadziła Edyta Górniak, chyba już nic nas nie zadziwi więcej w tym obszarze. Więc ja nie mam niezrealizowanych marzeń. Po kolei wszystkie. Chciałbym odhaczać swoje pomysły i swoje projekty artystyczne. Mam zwykle je tak na dwa programy do przodu. No, zobaczymy. No, moim marzeniem jest w pewnym momencie się zatrzymać, żeby nie przedobrzyć z ilością propozycji artystycznych, bo mogę przegrzać temat i chciałbym zachować na tyle trzeźwości umysłu, żeby wiedzieć, kiedy ten moment następuje. Mm-hmm.
21: Edyta Górniak, a propos jeszcze hymnu, ostatnio przyznała, że już się nauczyła, już umie. A propos obaw, no to pewnie nikt się nie spodziewał, że pojawi się coś takiego w naszej rzeczywistości jak sztuczna inteligencja. Pewnie jeszcze kilka lat temu nikt nie podejrzewał. Czy artyści postrzegają AI jako zagrożenie, czy jako błogosławieństwo? Jako szansę?
22: To wszystko zależy, z czyjej strony patrzymy. Mam kolegów, którzy wykorzystują sztuczną inteligencję do takich prostych zadań, jak na przykład stworzenie piosenki dydaktycznej do nauki jakiegoś języka dla dzieci w odpowiedniej klasie. Oczywiście nie biorą tego jeden do jednego, ale korzystają z pomysłów, które wygeneruje to narzędzie i potem to już deklarują jako swoje własne, czyli jest to narzędzie podpowiadające, co można zrobić, a jednocześnie, żeby nie napracować się przy zadaniu, które no jest, powiedzmy, mało twórcze i mało satysfakcjonujące. To jest zupełnie zrozumiałe. Zagrożenia dostrzega Stowarzyszenie Autorów ZAIX. Podkreśla fakt, że sztuczna inteligencja karmi się dorobkiem artystów, w związku z tym powinna się też z nimi dzielić, czyli trwają prace nad jakąś opłatą autorską, która byłaby analogiczna do opłaty czy honorarium z tytułu czystych nośników. Obecnie coś takiego obowiązuje, od dawna obowiązuje, oczywiście od kiedy tylko są czyste nośniki, które zapełniamy, kopiując czyjś dorobek twórczy. Obecnie, jak wiadomo, trwa wdrażanie do Polski tej opłaty, która również z tytułu czystych nośników, która obejmowałaby również urządzenia elektroniczne, tak jak to jest na całym świecie. Natomiast sprawy ze sztuczną inteligencją nie są jeszcze uregulowane, są jeszcze w toku, wymagają wypracowania jakiegoś algorytmu sprawiedliwego dla wszystkich, dla obu stron.
21: Kuba Sienkiewicz dzisiaj w Radiu Złote Przeboje, ponieważ sztuczna inteligencja jest tematem bardzo szerokim. Za moment jeszcze o tym porozmawiamy.
10: Twoje Radio Złote Przeboje.
21: Dzisiaj Kuba Sienkiewicz w programie Cała Muzyka. Rozmawialiśmy przed momentem o sztucznej inteligencji. Wiem, że AI używasz na swoim profilu facebookowym do generowania grafiki. Czy zdarzyło ci się użyć jej do muzyki?
22: Nie, jeszcze nie używałem tego, chociaż elektryczne gitary mają już w dorobku teledysk do piosenki Ziemia z wykorzystaniem w 100% sztucznej inteligencji, która przetwarza nasz wizerunek wcześniej ograny zwykłym materiałem wideo, ale ona to przetworzyła i umieściła nas w rzeczywistości takie, jakie było jej zadane.
21: Kuba Sienkiewicz, kilka dekad na scenie. Ja podejrzewam, że w większości artystów, którzy teraz zaczynają, nikt ich nie będzie pamiętał za cztery dekady. Na czym polega fenomen gwiazd lat 80., 90., twoim zdaniem, że trwają do dzisiaj?
22: Na pewno wynika z sentymentu. Jak obserwuję moją widownię, to są już trzy pokolenia, bo to nie tylko moi równolatkowie, ale i dzieci osób, które na mojej muzyce się wychowały. Te dzieci teraz są już pokoleniem organizatorów koncertów i w związku z tym wychowują kolejne pokolenie swoich dzieci na tej muzyce, jednocześnie będąc naszymi i klientami, i partnerami w tym procederze. To jest niekończący się łańcuch. To się po prostu nie kończy. To jest naprawdę koszmar.
21: I patrząc ze sceny na to trzecie pokolenie fanów i na to, mając w świadomości to, że niektóre utwory stały się kultowe, czy Kuba Sienkiewicz ma poczucie spełnienia jako artysta?
22: Najbardziej cieszę się, jak mi coś dobrze wyjdzie. Aha. Ale tak, żeby cieszyć się z tego, co już było i co sprawiło mi przyjemność przed laty, to nie mam. Nie mam tak. Cieszę się, że piosenki są lubiane i obserwuję, że jestem bardziej rozpoznawalny, ja czy mój zespół, z repertuaru, a nie z nazwy. Mhm. Ani z nazwiska, ani z nazwy, tylko młodzież po nazwie to by nie powiedziała, że zna nas, ale jak się im puści jakąś piosenkę, a to już rozpoznają.
21: Kilkadziesiąt lat na scenie, skoro koncertowo dzisiaj, to muszę zapytać o jeszcze jedną rzecz, która no, trochę mi nie daje spokoju. Czy czujesz różnicę między publicznością lat 90. a dzisiejszą?
22: Są na pewno wyższe wymagania. Publiczność oczekuje widowiska na lepszym poziomie. Niezwykłego odegrania repertuaru, tylko jednak czegoś więcej. Dlatego podczas takich tras wykonywanych przez duże składy, jak właśnie chociażby elektryczne gitary, publiczność otrzymuje również ciekawe wizualizacje, specjalnie dorabiane do każdej piosenki osobno. Otrzymuje ciekawe światła, atrakcyjnych, popularnych gości, którzy wchodzą na jakiś tam swój krótki mini recital w trakcie naszego występu. Oczekują rozbudowanego składu. Myśmy też zaprosili dwie nowe wokalistki do wykonywania koncertów podczas tej trasy w cieniu sufitów. Więc można powiedzieć, może trochę w uproszczeniu, że publiczność oczekuje fajerwerków, albo to wykonawcom się wydaje, że jest takie oczekiwanie i się temu poddają. Nie wiem. Na pewno lepiej się słucha i ogląda takich recitali, takich występów, wtedy, kiedy no, jest to starannie przygotowane i w sumie to jest dobry trend, bo jednak powinniśmy równać w górę, a nie w dół.
21: Ja spotkałem się z taką teorią, to a propos koncertów, że darmowe koncerty, których było sporo na przełomie wieków, na dniach miast wszelakich, trochę zepsuły słuchacza.
22: One nadal są i nie trzeba ich zwalczać, bo jednak publiczność ma możliwość zobaczyć swojego ulubionego wykonawcę. No, nie trzeba za każdym razem stwarzać tej bariery finansowej. A z drugiej strony i twórca, artysta też ma możliwość dotrzeć do szerszej widowni, kiedy są organizowane otwarte koncerty. Zresztą trudno sobie wyobrazić, jeśli miasto czy gmina chce urządzić sobie święto z takim właśnie wydarzeniem estradowym. Dlaczego ma tego nie robić właśnie w formie otwartych koncertów? Ja nie jestem przeciwny takiej formule.
21: Ale to jest jednak inna publiczność, prawda? Czasami zupełnie przypadkowa.
22: Często przypadkowa, ale jednak tym większa przyjemność jest dla wykonawcy, kiedy udaje mu się utrzymać przy scenie od początku do końca widownię właśnie, która znalazła się niezupełnie świadomie na tym wydarzeniu. To jest dodatkowa satysfakcja artystyczna.
21: Kuba Sienkiewicz dzisiaj w programie Cała Muzyka. Teraz wędrujemy do naszego kącika narzekacza. Co najbardziej cię denerwuje w obecnej muzyce albo show biznesie szerzej?
22: To takie pytanie nie jestem przygotowany. Bo cały czas wydawało mi się, że muzyka jest coraz lepsza. Na przykład dzięki narzędziom do słuchania muzyki, takim jak serwisy cyfrowe, docieram do coraz większej ilości muzyki, zresztą tak sprofilowanej na mnie, no bo wiadomo, że algorytmy to podpowiadają. Sam bym nigdy nie dotarł do tych wykonawców, gdyby nie właśnie słuchanie streamingowe. Zauważam również, że jakość muzyki się poprawia. Poprawia się realizacja dźwięku i na koncertach, i w nagraniach studyjnych. Również warto podkreślić, że poziom, no, może to jest tak, że ja po prostu wybieram takich wykonawców, ale dla mnie ewidentnie poziom warsztatowy szczególnie młodych wykonawców, czy to w obszarze muzyki folkowej, jazzowej, czy nawet muzyki popularnej, jest coraz lepszy. To są ludzie wyedukowani, instrumenty im w grze nie przeszkadzają. Ja raczej mam kompleksy, kiedy słucham współczesnej muzyki popularnej, bo widzę, że jej poziom się, przynajmniej ten warsztatowy, się tak bardzo podnosi, że gdzie mnie do tego? No, po prostu muszę dzięki temu, czy w wyniku tego, muszę szukać swojej własnej drogi artystycznej, żeby jakoś nadążyć za tym podwyższającym się nieustająco poziomem, zaproponować coś oryginalnego, swojego. No ja akurat jestem muzykiem amatorem, nie posiadam wykształcenia muzycznego i dlatego muszę to kompensować oryginalnością pomysłów.
21: Ja zadałem to pytanie, bo spotkałem się z taką teorią, że muzyka na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat stała się coraz prostsza, prościej zaaranżowana, mniej instrumentów, prostsze harmonie. Dlatego zapytałem.
22: No właśnie nie, właśnie tak nie jest, bo może po prostu zależnie od tego,
21: czego szukamy,
22: co wybieramy również szukając, mogą nas te algorytmy poprowadzić w stronę właśnie albo muzyki coraz bardziej uproszczonej, albo wręcz przeciwnie, coraz bardziej ambitnej. Dlatego zachęcam do szukania. Muzyki jest coraz więcej i jest ona coraz lepsza. Tak jest przynajmniej moje wrażenie.
21: I tego się trzymajmy. W takim razie porozmawiajmy jeszcze o emocjach, które odczuwasz wchodząc na scenę obecnie. Czy te, które czujesz obecnie, są porównywalne do tego, co odczuwałeś przed laty, nie wiem, w latach 90. na przykład?
22: No, każde wyjście na scenę jest dla mnie związane z emocjami, ze stresem, najczęściej przyjemnym i pozytywnym, ale nie jest to nigdy sytuacja obojętna. Zawsze staram się przygotować jakoś do spotkania z publicznością, znaleźć lokalny kontekst, coś powiedzieć ciekawego o piosenkach, które będą za chwilę wykonywane. Nie miałem tak dobrego kontaktu z widownią, nie umiałem wypracować sobie takiego modelu kontaktów w latach 90. Dopiero w ostatnich latach te zaległości nadrobiłem i jakoś mi to, przynajmniej tak uważam, lepiej wychodzi, bo wcześniej za dużo było punk rocka, buntu i eksperymentu w tym wszystkim. No ale to widocznie takie są prawa młodości.
21: Takie są koleje losu. Życzę w takim razie mnóstwa pozytywnych emocji na scenie i zapytam mimochodem, czy my się będziemy przy okazji 40 widzieć i słyszeć, czy coś szykujecie, no bo to w sumie niedaleko.
22: 40-lecia zespołu.
21: Oho.
22: Tak?
21: Tak.
22: Nie, na pewno nie będziemy nic organizować specjalnego. Nie lubię okrągłych dat. Uważam, że to jest niepotrzebne mydlenie oczu. Najważniejszy jest dorobek, poziom wykonawczy, a rocznice zostawmy może dziennikarzom muzycznym. Niech szukają jakichś właśnie dat, rocznic. Ja bym przede wszystkim od siebie oczekiwał nowych propozycji artystycznych, a jeśli już starych, to w nowych, ciekawych wersjach i jeszcze lepiej wykonanych niż dawniej. To zawsze się da zrobić.
21: I właśnie dlatego zapraszamy się gorąco na kolejne koncerty, jeżeli chodzi o trasę W cieniu sufitów. Zapraszamy też na Facebooka, bo tam mnóstwo ciekawych solowych aktywności, prawda?
22: A tak, jeśli oczywiście mówisz o mojej stronie facebookowej, czy mojej stronie po prostu w sieci, to można tam napotkać wiele różnych terminów. Ja również mam zwyczaj przenoszenia tych koncertów, które się już odbyły, do archiwum i opatrzenia ich odpowiednim komentarzem, jak to było, prawda,

0: tak jeden do jednego tekstów z ilustracją też może być dla Państwa ciekawy.
1: Polecamy w takim razie gorąco, no i będziemy się też zapraszać na kolejne koncerty. Doktor Kuba Sienkiewicz dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Kłaniam się nisko i do usłyszenia, mam nadzieję, niebawem i do zobaczenia.
0: Dziękuję, dziękuję, do usłyszenia, do zobaczenia.
2: A w Radiu Złote Przeboje teraz spotkanie z artystką, która w latach 80. wspólnie z Mike'iem Oldfieldem podbijała szczyt list przebojów. Przed wami już teraz Maggie Reilly.
1: Jesteś na muzycznej scenie od bardzo wielu lat, od kilku dekad, ale chciałem cię zapytać o tak zwane muzyczne początki. Czy na twojej drodze był jakiś przełomowy moment, moment, w którym pomyślałaś, muzyka będzie moim życiowym zajęciem?
3: Chyba nie. Mój ojciec był piosenkarzem. Jako dziecko często mu towarzyszyłam. Chodziłam, żeby go posłuchać, poobserwować, a czasem też coś z nim stworzyć. Od zawsze wiedziałam, że to jest coś, co potrafię i co chciałabym robić w życiu. Miałam ogromne szczęście, że rzeczywiście mogłam w ten sposób żyć. Udało mi się to zrealizować.
1: Maggie Reilly dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Powiedz mi, czy kiedykolwiek zastanawiałaś się, jak potoczyłoby się twoje życie, jak mogłaby się potoczyć twoja kariera, gdybyś nie spotkała Mike'a Oldfielda?
3: Właściwie to nie. Kiedy poznałam Mike'a, grałam już od dawna w różnych zespołach i oboje mieliśmy na koncie pewne sukcesy, więc nie powiedziałabym tak. Każda współpraca, również ta z Mike'iem, była dla mnie fantastycznym doświadczeniem, zarówno pod względem muzycznym, jak i osobistym. Miałam okazję pracować z artystami takimi jak Sisters of Mercy, The Stranglers, Mike Budd czy Pink Floyd.
2: Mam nadzieję, że tak samo jak ja do dziś kochacie piosenki Maggie Reilly, które nagrywała wspólnie z Mike'iem Oldfieldem, ale te płyty jej solowe z lat 80. i 90. też są warte docenienia. A to było specjalne, bo weekendowe wydanie programu Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje, to w tym programie możecie się dowiedzieć o najciekawszych wywiadach, które pojawiają się w Radiu Złote Przeboje od poniedziałku do czwartku. A to specjalne wydanie programu Cała Muzyka powraca już za tydzień o stałej porze.
4: Radio Złote Przeboje.
5: Radio Złote Przeboje.

0: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Morwiny są gorące.
7: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
8: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
9: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
10: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
11: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
9: Doskonale. Kupujemy.
11: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Reklama.
12: Tu Radio Złote Przeboje. 9 dzień maja to w kalendarzu. Na zegarze mamy 8.

0: zapraszamy na wiadomości.
1: Miliardy na obronność. Umowa w sprawie programu SAFE podpisana. Jest śledztwo w sprawie pożaru Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Weekend z tańszym paliwem. W przyszłym tygodniu ceny powinny dalej spadać. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Umowa w sprawie unijnego programu obronnego SAFE podpisana. Do naszego kraju popłyną ponad 43 miliardy euro. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, jeden z sygnatariuszy umowy, zdradził, że rząd ma już projekty na zagospodarowanie całej tej kwoty. Dodał, że jako pierwsza zostanie zrealizowana umowa na system antydronowy SAN.
2: To jest projekt, który buduje polską obronę przeciwdronową. 700 pojazdów, wyobraźcie sobie, 18 baterii, armaty, potwór z Tarnowa, wielolufowy karabin maszynowy, który 3600 strzałów na minutę może dokonywać.
1: Pierwszą transzę w wysokości 6,5 miliarda euro Polska ma dostać jeszcze w tym miesiącu. Pożar w Puszczy Solskiej został opanowany, ale jego dogaszanie według strażników może potrwać kilka dni. Śledztwo w sprawie pożaru wszczęła prokuratura rejonowa w Biłgoraju. Prowadzone jest w kierunku jego nieumyślnego spowodowania. Zdaniem śledczych żywioł zagrażał życiu ludzi. Spowodował też duże straty przyrodnicze. Od dziś do poniedziałku włącznie litr benzyny 95 będzie kosztować maksymalnie 6,35 zł, a oleju napędowego 7,03 zł. To mniej niż wczoraj, a w przyszłym tygodniu jest szansa na kolejne obniżki.
3: Benzyna Euro Super 95 powinna spadać w okolice 6,15-6,17 zł za litr. Olej napędowy do poziomu poniżej 7 zł. Możliwe poziomy to około 6,90-6,95 za litr.
1: Prognozuje analityk rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak. Potanieć ma także autogaz. Jeszcze krótko piłka. Reprezentacja Polski zagra z Ukrainą 31 maja we Wrocławiu w towarzyskim spotkaniu. Obie drużyny nie zakwalifikowały się na tegoroczne Mistrzostwa Świata. W barażach przegrały ze Szwecją. Ukraina w półfinale, a Polska w finale. 3 czerwca w Warszawie na Stadionie Narodowym biało-czerwoni zagrają z Nigerią.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
5: Sobota przeważnie trochę cieplejsza od piątku. 10 stopni w Białymstoku, 14 w Gdańsku, Warszawie, Kielcach, 16 w Krakowie, Katowicach i Poznaniu, 17 w Szczecinie. Na południu pochmurno. Kacper Sosnowski, witam pięknie i smacznego od razu życzę wszystkim tym, którzy właśnie przy śniadaniu, przed wyjściem do pracy albo przed wyjściem na targowisko, tudzież przed wizytą w sklepie. No sobota, ale niektórzy pewnie mają co robić, prawda? A my w tym pomożemy. Backstreet Boys na dobry początek godziny 8:00.

10 minut po godzinie 8, tu Radio Złote Przeboje, Robin Gip już za nami, a za tydzień konkurs Eurowizji, będziemy o nim sporo mówili w naszych weekendowych porankach. Nasza reprezentantka Alicja Szemplińska już po kilku próbach na scenie w Wiedniu, gdzie odbywa się tegoroczny konkurs, no i profil Eurowizji wrzucił do sieci fragmenty jej występów. I komentarze są takie: najlepsza wokalistka roku, najlepszy głos Eurowizji, ona zjada scenę. No to dumni jesteśmy, chyba zaraz też coś zjem, ale raczej drugie śniadanie. Aha, i gram eurowizyjnie, Katrina and the Waves to zwycięzcy Eurowizji z 97 roku dla Wielkiej Brytanii z dużą przewagą nad konkurencją i utworem...

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
4: Tak?
3: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
5: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699.

0: Kiszki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 16,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Reklama. To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

Przyjemne nagranie na sobotni poranek, prawda? Lionel Richie All Night Long w Radiu Złote Przeboje. Jak ktoś właśnie je śniadanie, to smacznego. Proszę o warzywach pamiętać. U mnie zawsze do kanapek ogórek albo obrany ze skórki pomidor, bo kiedyś mnie te skórki nieźle załatwiły. A ostatnio wpadły mi w ręce inne niż parzenie metody na pozbawianie pomidora skórki. Otóż uwaga, można pomidora na kilka lub kilkanaście sekund do mikrofali włożyć i uruchomić mikrofalę. Ale nie dłużej, bo będzie... No właśnie. Można też włożyć pomidora do piekarnika na 180 stopni na 10 minut i ta skórka też ponoć ładnie zejdzie. No i można też go zamrozić na noc w zamrażalniku, a rano przelać ciepłą wodą. I tak się zastanawiam, kto to wszystko wymyśla. Ja chyba jednak zostanę przy parzeniu wrzątkiem. Pomidora do mikrofali. Czar śniadania pryska. Dosłownie. Bananarama, Venus.

0: super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szynka wieprzowa bez kości z Lady 10,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Tak, borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: I po majówce. To co dobre szybko się kończy.
3: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy...
6: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
7: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.

0: obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A ser edamski, cena sprzed obniżki 2,79. Teraz z aplikacją jedynie 1,69 zł za 100 gramów. Tak, tylko 1,69 zł.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Reklama. Nareszcie sobota. Spędzasz ją z radiem Złote Przeboje.

Gary Rafferty w Radiu Złote Przeboje. A teraz u nas Melanie C, która właśnie wydała nowy album Sweet z 13 piosenkami. No, bardzo proszę, tak brzmi główny numer. No tak jak u Melanie C. Chociaż bardziej trochę po nowoczesnemu. No i jest też nowy teledysk. Powiem tak, Sporty Spice, jak kiedyś się o niej mówiono, wyrzeźbiona, naprawdę tych mięśni pozazdrościć. I na kasecie nowy album Melanie C wydała, a tak pięknie, sentymentalnie. Ale my wracamy do korzeni. Melanie C i Liza. Never be the same again.

Chris Isaak w Radiu Złote Przeboje. 6 minut i będzie 9, za 6 minut u nas wiadomości, a w nich o zawieszeniu broni między Rosją a Ukrainą, a także o tym, że pół Krakowa tej nocy pewnie nie spała.

0: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Już otwarte! Zapraszamy do sklepu Abra Meble w Zielonej Górze, w nowej lokalizacji. Galeria Wnętrz przy ulicy Trasa Północna 3. Z tej okazji super promocje! 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł przy zakupie mebli. A do tego 20 rat 0%. RRSO równa się 0%. Promocja trwa tylko do 12 maja. Nie przegap! Abra Meble w Galerii Wnętrz, ulica Trasa Północna 3. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to!
2: W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gortycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99. A na empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Reklama.
6: A teraz mamy dla Was najnowsze doniesienia z kraju i ze świata w Radiu Złote Przeboje o 9.
7: Donald Trump nie wyklucza przeniesienia wojsk z Niemiec do Polski. Zaczęło się trzydniowe zawieszenie broni między Rosją a Ukrainą. Po 4 latach Wisła Kraków wraca do piłkarskiej ekstraklasy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Donald Trump nie wyklucza częściowego przeniesienia amerykańskich żołnierzy z Niemiec do Polski. Mówi, że to możliwe. Polska by tego chciała. Mamy świetne relacje z Polską. Ja mam świetne relacje z prezydentem. Pamiętacie, poparłem go, a on wygrał, mimo że...

0: Był daleko z tyłu, jest wielkim fajterem i świetnym gościem. Bardzo go lubię, więc to możliwe. W ubiegłym tygodniu prezydent USA zapowiedział, że wycofa z Niemiec znacznie więcej niż ogłoszone dotąd 5 tysięcy żołnierzy. Trump ogłosił też, że do poniedziałku obowiązuje 3-dniowe zawieszenie broni między Rosją a Ukrainą. Ma objąć zawieszenie wszelkich działań wojennych, a także wymianę więźniów w formule 1000 za 1000. Potwierdził to Kreml, a prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wydał dekret, zgodnie z którym Kijów zezwala Moskwie na przeprowadzenie parady wojskowej na Placu Czerwonym z okazji rosyjskiego Dnia Zwycięstwa. We wtorek Kolegium Koalicji Obywatelskiej zajmie się sprawą senatora Tomasza Lenca w związku z zabiegiem jego syna w szpitalu w Aleksandrowie. Kontrola NFZ-u wykazała, że zabieg u syna senatora wykonano poza procedurami, a obecni przy tym lekarze bezprawnie opuścili w tym celu swoje dyżury na innych oddziałach. Potwierdziła to też wewnętrzna kontrola szpitala, a jego dyrektor dodał, że ujawniono dokument, który był dorabiany. Dotyczy to książki wpisów lekarskich oddziału szpitala, gdzie na doklejonej stronie ręcznie odnotowano taki zabieg. NFZ nałożył na szpital karę 134 tysiące złotych. Sprawę bada też prokuratura. Wisła Kraków wywalczyła awans do piłkarskiej ekstraklasy. Zawodnicy Białej Gwiazdy przypieczętowali go na 2 kolejki przed końcem sezonu. Wczoraj Wisła wygrała z Chrobrym Głogów 2-0 i po końcowym gwizdku nastąpił wybuch radości na stadionie. Wisła wraca do elity po 4 latach przerwy. Do elity nie dostali się za to nasi hokeiści. Polska przegrała z Litwą po dogrywce 1-2. To był ostatni mecz Mistrzostw Świata Dywizji 1A w Sosnowcu. Awans do grona najlepszych zespołów świata wywalczyły Kazachstan i Ukraina.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
2: Na Podlasiu dziś w najcieplejszym momencie dnia 10 stopni, ale już w Lublinie 14. Tyle też w centrum. Cieplej, bo 16 stopni w Małopolsce i na Śląsku, ale tam pochmurno. Natomiast słońce i 17 stopni w Zielonej Górze czy Zachodniopomorskiem. Kacper Sosnowski, witam. Jak wstaliście i zastanawiacie się, czy zęby umyć od razu, czy po jedzeniu, to naukowcy wreszcie znaleźli jednoznaczną odpowiedź na to pytanie. A to są przecież poważne dylematy. To co ja teraz gram? Nie, to fajne, ale to może na później. O, to też dobre. Rick Astley. Dzień dobry, 3 minuty po 9:00.

Culture Club w Radiu Złote Przeboje. 10 po 9. Mówiłem, że nasza reprezentantka na Eurowizję, która za tydzień, Alicja Szemplińska, jest po próbach, jest znakomicie odbierana. No to dodam, że tegoroczna Eurowizja będzie szczególna, bo Finowie dostali zgodę, że podczas swojego występu mogą zagrać na żywo na skrzypcach. Co w tym dziwnego? No, od 98 roku muzyka na Eurowizji w całości jest puszczana z taśmy i tylko śpiew jest na żywo. Ale po przeprowadzeniu testów i prób na skrzypaczkę na żywo się zgodzono. Pryska trochę magia konkursu, prawda? Uświadamiając sobie takie rzeczy. No to w tym roku trochę na żywo będzie tej muzyki.

0: Autopromocja.
1: Jeśli lata 80. i 90. to twoje czasy, świetnie się rozumiemy.
2: Tu Beata Kozidrak. Radio Złote Przeboje gra muzykę, przy której dorastaliśmy, tańczyliśmy i zakochiwaliśmy się. Gra także moje piosenki. Jesteś
1: zdrowy. Spotkajmy się w Radiu Złote Przeboje już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Cześć, siostrzyczko.
4: Gratulacje.
3: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
4: Ania.
3: Po mamie byłaby z siebie dumna.
4: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
3: Obiecuję.
5: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Sąsiad, oczadziałeś, no czym ty palisz? Nie da się oddychać.
7: Węglem, a czym mam palić? Gazu nie mam.
6: Jak to czym? No kup piec na pelet w Wentorze. Ja zmieniłem, jeszcze dostałem dotację, a za oszczędności kupiłem nową kasiareczkę.
8: Wentor.pl. Nowoczesna technika grzewcza. Żary Słowackiego 4C. Uwaga! Tylko do końca czerwca na hasło Złote Przeboje aż 10% rabatu na całą naszą ofertę.
0: To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

0: jestem twoim grzechem, Izabela Trajanowska w Radiu Złote Przeboje, która obchodzi jubileusz 45-lecia pracy artystycznej, a w kwietniu skończyła 71 lat, czyli jak łatwo szybko policzyć, zaczynała za młodu jako 16-latka tą wielką karierę. A na te urodziny, słuchajcie, co miała ostatnio, otrzymała swoją gwiazdę we wszechświecie i dostała jej certyfikat. Taki galaktyczny prezent, można powiedzieć. Takie rzeczy teraz możliwe, a tam na niebie tych gwiazd sporo, więc i tych certyfikatów też pewnie sporo będzie. My zdrowia życzymy przede wszystkim. Aha, i jeszcze jedna budząca uznanie liczba, bo jak dobrze liczę, to pani Izabela od 28 lat gra w Klanie, prawda?
1: Życie, życie jest nowelą.
0: Dawno nie widziałem Klanu. No dobrze, tyle wspomnień. A teraz ATC. 9:32. To jest stan na zegarach na chwilę obecną.

0: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Melatonina, lekam dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
2: Melatonina lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
3: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju produkty Regina. Papier toaletowy, rumiankowy 10 rolek i ręcznik kuchenny Power jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
5: Halo, Czesiula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
6: Od czwartku kujawski olej rzepakowy, 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: To się dzieje naprawdę. Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak, od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
8: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego to 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
9: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
10: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł.

0: Tylko do soboty aż 50 zł do zgarnięcia w Biedronce. Od 7 do 9 maja zrób jednorazowe zakupy z kartą Moja Biedronka za minimum 500 zł i zyskaj aż 50 zł rabatu od razu. Albo przy jednorazowych zakupach za minimum 250 zł odbierz voucher na 50 zł. Wykorzystaj go od 11 do 13 maja przy zakupach za minimum 250 zł. Limit? Jeden rabat od razu albo jeden voucher na transakcję. Szczegóły tej akcji i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: Dzień dobry, weekend.
2: Dzień dobry.
1: To jest Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry.

Sandra, Maria Magdalena w Radiu Złote Przeboje, a my teraz do toalety wędrujemy i... No właśnie, naukowcy wreszcie rozstrzygnęli odwieczny dylemat. Czy myć zęby zaraz po przebudzeniu, przed śniadaniem, czy też umyć po śniadaniu? Trwały 18-miesięczne testy, słuchajcie, i badania. I wyszło, że... Uwaga, uwaga... No po nocy najlepiej zęby porządnie opłukać wodą, a umyć pastą dopiero po śniadaniu. Tak podobno lepiej jest dla zębów, tak lepiej dla szkliwa. I jedna jeszcze uwaga, zęby dobrze myć pół godziny po jedzeniu, szczególnie wtedy, gdy jadło się owoce czy piło sok, co przy śniadaniach jest częste. No to już wiemy, kiedy zęby myjemy. Proszę nie dziękować, można szczotkować w rytm makareny.

Los de Rio w Radiu Złote Przeboje. I nie wiem, czy będą wiadomości o 10, bo Wojtek, jak usłyszał, kiedy najlepiej myć zęby, to właśnie poszedł je myć. Ale ma wrócić za 6 minut i przekazać dobre informacje sportowe dotyczące Igi Świątek.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już dziś o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: A co tam w Carrefourze?
5: Targi na biału. Tylko teraz jogurt Fantazja Danon, różne rodzaje w promocji 2 plus 2 gratis. Skorzystaj. Oferta ważna do 9 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
6: Morwiny są gorące.
7: To morwińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morwińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
8: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
11: Oszczędzam.
10: O, a ile?
11: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promocje.

0: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
1: Bo w MediaExpert taniej masz.
2: Halo? Są rzeczy, o których lepiej nie mówić, bo nie wiadomo, kto je usłyszy i gdzie doniesie. Jednak jeśli chodzi o wykańczanie, szczególnie tam na górze, to nie jest tajemnicą, kto robi to najlepiej. Jeśli planujesz nowy dach, skorzystaj z bezkonkurencyjnej oferty firmy SMB Materiały Wykończeniowe. Mamy szeroki wybór pokryć dachowych w świetnych cenach. SMB Materiały Wykończeniowe. Zielona Góra, ulica Sulechowska 4A, budynek GAI.
3: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
4: No...
3: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
4: No dobra, a ty co będziesz robić?
3: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
5: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
6: Reklama.
7: Tu Radio Złote Przeboje. W sobotę minęła godzina 10. Zapraszamy na wiadomości.
8: Strażacy dogaszają pogorzelisko w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Peter Modzior właśnie zostaje premierem Węgier, zastąpi Orbana. Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy turnieju w Rzymie. Miewa kłopoty pod koniec seta. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Około 300 strażaków dogasza Puszczę Solską na Lubelszczyźnie. Pożar wybuchł we wtorek, objął 300 hektarów lasu. Strażacy metr po metrze sprawdzają pogorzelisko. Tam, gdzie pojawiają się zarzewia ognia, zrywają ściółkę i przelewają wodą. W strefie pod ściółką, na przykład korzenie drzew, mają jeszcze wyższą temperaturę i trzeba to dogasić. Litwa zostanie dziś drugim państwem, który podpisze umowę na zaciągnięcie unijnej pożyczki SAFE. Wilno może liczyć na ponad 6 miliardów euro w ramach programu. Wczoraj w Warszawie umowę jako pierwsza podpisała Polska. Polska otrzyma w ramach SAFE prawie 190 miliardów złotych. Na Węgrzech dziś zmiana rządu. Po 16 latach odchodzi Viktor Orbán, na władzę przejmuje właśnie Peter Modzior i jego partia TISA. Nowy premier obiecuje m.in. walkę z korupcją.
9: Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby zagwarantować, że

0: Będzie to początek nowej ery, bo Węgrzy nie głosowali za zwykłą zmianą rządu, a za całkowitą zmianą reżimu.
1: Modzior zapowiadał, że w pierwszą wizytę zagraniczną uda się do Polski. Chce, jak mówi, odbudować tysiącletnią przyjaźń polsko-węgierską. Z trudem, ale wygrała. Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy turnieju WTA w Rzymie. Polska tenisistka wygrała z Amerykanką Katie McNally 6-1, 6-7, 6-3. Więcej o tym spotkaniu Błażej Kulesza.
2: Na Foro Italico w Rzymie słychać było jazda, Iga, jazda albo let's go, Iga, let's go. Polka grała świetnie, ale tylko w pierwszym secie, gdy oddała rywalce jedynie gema. Nasza najlepsza tenisistka mecz mogła spokojnie zamknąć w dwóch partiach, uważa Adam Romer z magazynu Tenis Klub.
3: To, co najbardziej niepokojące po tym meczu, że Iga w secie drugim prowadziła 5-4 i serwowała, potem prowadziła 6-5 i serwowała i nie udało jej się tego seta domknąć.
2: Świątek turniej w Rzymie wygrywała trzykrotnie. Rok temu odpadła już w trzeciej rundzie.
1: A w tym roku w trzeciej rundzie zagra z Włoszką Elisabetą Cocciaretto.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
5: Po południu, jak się trochę już nagrzeje. 14 stopni dziś w Łodzi, 15 we Wrocławiu i Częstochowie, 17 w Bydgoszczy. Nad morzem najwięcej słońca, bo całe polskie góry pochmurne. Niedziela dużo ładniejsza i cieplejsza. Kacper Sosnowski, witam pięknie. Będzie w tej godzinie m.in. zaproszenie związane z Beatą Kozidrak. Będą Złote na nowo, czyli historie przerabianych przebojów. I będzie o polskim rekordziście butelkomatu, który na raz wrzucił ich...
6: Radio Złote Przeboje.
5: Nie no, na razie nic nie powiem. Szczegóły za chwilę. A to Michael Bolton.

0: 10 po 10. Hall & Oates w Radiu Złote Przeboje. A teraz zaproszenie, bo w każdą majową niedzielę od południa przez 2 godziny w naszym radiu zapraszamy na niedzielę z Beatą Kozidrak. I tam artystka opowie o swojej karierze, zaskakujących sytuacjach z życia codziennego, ale też trudnych chwilach. Na naszym kanale na YouTubie jest już wywiad Piotra Jaworowskiego z Beatą Kozidrak. On zaczyna się od rzeczy najważniejszej, od zdrowia i pewnej rozmowy z lekarzami, którą czas temu Beata odbyła.
1: Zadała mi pytanie w pewnym momencie, czy ja będę śpiewać? I oni tak dziwnie popatrzyli po sobie, nie patrząc mi w oczy, jakby zrozumiałam prawie ze łzami w oczach, że coś tu jest nie tak. No.
0: Więcej na naszym YouTubie polecamy. I Sophie B. Hawkins gramy.

0: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 4 do 9 maja. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
2: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super. Tylko co na to moja wątroba?
3: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
2: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
2: Ach, to tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
4: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
5: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
6: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
7: No...
6: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
7: No dobra, a ty co będziesz robić?
6: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
8: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
9: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to... przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
10: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
11: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
12: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
13: Co za dzień.
14: Co się stało?
13: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
14: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
13: Meliski?
14: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
13: Czyli to takie pastylki antystresowe?
14: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
13: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
14: Na mnie i na Meliski.
15: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
16: 3, 17, 41.
17: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć.
18: 8, 11.
19: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
20: Reklama. This one is dedicated to the heartbroken lovers.

0: Lady Punk, kryzysowa narzeczona w radiu. Złote przeboje, a teraz...
1: Złote na nowo.
0: Teraz Roy Orbison, który napisał jeden ze swoich największych przebojów z kolegą w godzinę. A inspiracją była żona artysty, która szła na zakupy. No i Orbison stworzył historię o pięknej kobiecie idącej ulicą. A numer Pretty Woman był ukończony, zanim jego żona wróciła z zakupów. Dzieło z 64 roku na początku lat 80. przerobił na polską wersję Krzysztof Krawczyk.
2: Piękna pani, ze mnie sobie drwi, piękna pani.
0: Fajnie, prawda? Ale była też ostatnio bardziej współczesna kompozycja do potańczenia choćby na Sylwestra. Azteka i Pitbulla. Ale najpiękniejsza jest oczywiście ta, czyli wracamy do korzeni.

0: autopromocja.
1: Kochani, tu Beata Kozidrak. Zapraszam na mój nowy program w Radiu Złote Przeboje.
2: To będzie wyjątkowy czas. Historie, wspomnienia, anegdoty.
1: I moje najlepsze piosenki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje już jutro.
0: Autopromocja.

0: O, Czesiula, słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi!
1: Od czwartku kujawski olej rzepakowy, 1 litr, teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Już są! Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A bluzy już od 99,99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
5: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
6: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
5: Serio? Też na wysokie kwoty?
6: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
7: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
8: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
9: Soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie ogórki szklarniowe. Cena sprzed obniżki 16,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
8: Tanie tutaj jest stokrotka.
10: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
11: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
12: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Domek okrotowy z dzwonkiem marki Smobi. 140 zł taniej. 359 zł. Najniższa cena z 30 dni. 499 zł.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Reklama.

Debilo w radiu Złote Przeboje. Pewnie wielu słuchaczy tradycyjną sobotę spędzi na bazarku, przynajmniej przez godzinkę, dwie, albo w sklepie. No właśnie, a tam butelki. Jest też nowy rekordzista w oddawaniu butelek. Ktoś jednorazowo oddał 807 butelek, za co dostał 403 złote. No, grosz do grosza, prawda? We Wrocławiu padło rekordowe butelkowanie. Ile on musiał wrzucać te butelki? Tak jak liczymy na jedną butelkę, na przykład 2 sekundy, to tak pół godziny spędził przy tym butelkomacie. Gratulujemy. 400 zł. Robin Cook.

Patrycja Kosiarkiewicz już powoli kończy, bo 5 minut i godzina 11, wtedy u nas wiadomości w nich o statku z wirusem, który płynie na Teneryfę. To ja sprawę tak zostawię, a Wojtek szczegóły poda za chwilę.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już dziś o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
0: Autopromocja.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
2: Soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A ser edamski, cena sprzed obniżki 2,79. Teraz z aplikacją jedynie 1,69 zł za 100 gramów. Tak, tylko 1,69 zł.
1: Tanie tutaj jest. Stokrotka.
3: Niektóre wspomnienia potrzebują więcej miejsca. Dlatego powstał Jack JS8 Pro. Nowoczesny, rodzinny SUV z 6 lub 7 miejscami. W Jack od ponad 60 lat dbamy o każdy detal. A model z rocznika 2025 to nasza gwarancja bezpieczeństwa i komfortu. Nawet przy bardzo wesołym pokładzie. Teraz w promocyjnym finansowaniu już od 127 900 zł brutto. Oraz polisą za złotówkę. Spotkajmy się. Wojciechowski, Zielona Góra, trasa północna 12. Albo na jackpolska.pl.
4: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Reklama. Z Radiem Złote Przeboje powoli zbliżamy się do południa, ale na razie 11 dochodzi. Czas na wiadomości.
6: Rosja boi się ukraińskich ataków na dzisiejszą Paradę Zwycięstwa. Wyjątkowo nowoczesna porodówka zostanie otwarta zaraz w Radomiu. Na Teneryfę płynie statek z wirusem na pokładzie. Pasażerów trzeba będzie ewakuować i poddać kwarantannie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rosja świętuje dziś Dzień Zwycięstwa, czyli zakończenie II wojny światowej w Europie. Po raz pierwszy od 18 lat parada na Placu Czerwonym odbędzie się bez czołgów i pojazdów wojskowych. Według ekspertów Kreml boi się ukraińskich ataków na Moskwę. Ogłoszono co prawda zawieszenie broni. I choć to Rosja łamała wszelkie dotychczasowe rozejmy, teraz odgraża się, że uderzy w Kijów, jeśli Ukraina zaatakuje Moskwę.
7: Stanowczo wzywamy władze Ukrainy do potraktowania naszego ostrzeżenia z pełną odpowiedzialnością. Chcemy, aby ukraiński rząd zapewnił obywatelom Kijowa terminową ewakuację.
6: Mówi rzeczniczka rosyjskiego MSZ-u. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że zgadza się na Paradę Zwycięstwa w Moskwie, ale odradził zagranicznym przywódcom podróż do Rosji. Spośród unijnych liderów do Moskwy wybrał się premier Słowacji Robert Fico. Polska gospodarka ma stabilną perspektywę, oceniła agencja S&P, dała Polsce rating A-. Według prognoz tej agencji polskie PKB wzrośnie w tym roku o 3,3%, a w przyszłym o 2,9. To potwierdzenie odporności naszej gospodarki, napisał na portalu X minister finansów Andrzej Domański. Jedną z najnowocześniejszych w Europie porodówek będzie mieć Radom, mazowiecki szpital specjalistyczny na radomskim Józefowie. W poniedziałek zostanie tam otwarty nowoczesny trakt porodowy, czyli komfortowe, przyjazne sale i nowoczesny sprzęt, mówi prezes lecznicy Bożenna Pacholczak.
8: Jest to trakt porodowy z salami przedoperacyjnym, pooperacyjnymi, resuscytacji, cesarskich cięć, sanitariaty, wanny, wygodne łóżka, pokój porodów rodzinnych. No, jest

0: Jestem sama pod wrażeniem.
1: Remont kosztował 25 milionów złotych. Pieniądze przekazał samorząd województwa mazowieckiego. Pasażerowie statku wycieczkowego z Argentyny na Teneryfę muszą być ewakuowani. Wykryto na nim tak zwanego hantawirusa. 3 osoby zmarły. 140 osób po zakończeniu podróży zostanie skierowanych do, jak to opisano, całkowicie odizolowanego, odgrodzonego kordonem obszaru. Statek MV Hondius dopłynie na Teneryfę jutro rano. Rzecznik Światowej Organizacji Zdrowia zapewnia, że ryzyko rozprzestrzenienia się hantawirusa jest absolutnie niewielkie.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl. Pogoda na weekend.
3: Sobota przeważnie trochę cieplejsza od piątku. 10 stopni w Białymstoku, 14 w Gdańsku, Warszawie, Kielcach, 16 w Krakowie, Katowicach i Poznaniu, 17 na zachodzie kraju, gdzie więcej słońca. Niedziela już o wiele ładniejsza.
2: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych, CarBazar.pl.
3: Ależ sympatyczna osoba będzie u Marzeny Rogalskiej w weekendzie jak marzenie. Pisarka. Ale szczegóły o tym niebawem. A na razie...
4: Zaprasza Kacper Sosnowski. Radio Złote
3: Przeboje. Snap, Rhythm is a Dancer, tak żeby dobudzić wszystkich śpiochów, którzy niedawno wstali. 3 po 11.

Rod Stewart w Radiu Złote Przeboje, a za chwilę u nas człowiek, który napisał Dlaczego ja, Łatwopalnych, Maj, Orła Cień, Piosenkę Księżycową i moje ulubione Wolne Ptaki. Robert Jansson. Tu w Przeboju, który stworzył na swój solowy album, a o zaśpiewanie poprosił młodego wówczas artystę Kubę Badacha, który miał wtedy 21 lat. No ale on akurat to stał na scenie Filharmonii Narodowej, jak był nastolatkiem. I z tym optymistycznym nagraniem Małe Szczęścia poradził sobie kapitalnie.

0: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Turystów odlatujących z Zielonej Góry do egzotycznych krajów informujemy, że bardziej egzotyczna przygoda czeka ich na miejscu. Największe egzotyczne wydarzenie w Zielonej Górze i okolicach. 10 maja egzotyczne zwierzęta, targi terrarystyczno-akwarystyczne, pokazy sokolnicze, wystawa zwierząt bezkręgowych oraz 7-metrowy dinozaur T-Rex. Egzotyczne zwierzęta. 10 maja od 10 do 16. Hala Mosir, ulica Amelii 19. egzotyczne-zwierzęta.pl.
5: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
6: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
7: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szynka wieprzowa bez kości z Lady 10,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Tak, borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
9: Kanter spakowany? Jedziemy?
10: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
9: Znowu? Przecież już brałeś.
10: Ale działała za słabo i za krótko.
11: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne i działa aż do 24 godzin.
12: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: No i jak twój kręgosłup?
14: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
15: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
16: Reklama.
17: Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend, dobre na wszystko.

Remi Bem w Radiu Złote Przeboje. Podaruj mi trochę słońca. Aleksander Bem, Jędrzej Ibek oraz Ewa Bem, siostra Aleksandra, też dołączyła do składu. No i już wiemy, skąd taka nazwa zespołu. A mało kto wie, że z tym zespołem śpiewała i grała też Kasia Kowalska, ale to na początku lat 90., jak zespół się reaktywował. Za chwilę u nas Hathaway, niemiecki wokalista. A propos, to powiem, że jutro w Złotej Piątce będziemy mieć najlepsze niemieckie gwiazdy muzyki. Już teraz polecam i zapraszam na jutro. A Hathaway teraz, który zresztą nie próżnuje, bo serię koncertów ma w Hiszpanii i Portugalii zaplanowaną. No, przyjemnie wybrał, prawda? W tym słońcu będzie śpiewał tak.

0: Autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla Was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. Już dziś od 18.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja.
3: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
4: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią Ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla Ciebie coś ekstra.
5: Chips Lays. Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla Ciebie.
5: Ej. Przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
9: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
10: Tak?
9: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
12: Już otwarte! Zapraszamy do sklepu Abra Meble w Zielonej Górze w nowej lokalizacji. Galeria wnętrz przy ulicy Trasa Północna 3. Z tej okazji super promocje! 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł przy zakupie mebli. A do tego 20 rat 0%. RRSO równa się 0%. Promocja trwa tylko do 12 maja. Nie przegap! Abra Meble w Galerii Wnętrz, ulica Trasa Północna 3. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
14: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.

0: Lemon Tree i Fool's Garden w Radiu Złote Przeboje o lemonowym drzewku. 95. rok, tak brzmiało pięknie w muzyce. A za 10 minut zabrzmi tutaj Marzena Rogalska, bo weekend jak marzenie nas czeka, a gościem Katarzyna Grochola. No zaczytywali się w nią Polacy. Dalej będą się zaczytywać, bo tej nowej książce będzie. Może sama pani Kasia zaprosi?
1: Zapraszam państwa serdecznie na Marzenie jak weekend. Weekend jak marzenie.
2: Brawo.
0: No właśnie, a więcej za chwilę. Na pewno będzie wesoło, to mogę obiecać. Whitney Houston.

0: dzień.
1: Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
0: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
0: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
0: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
0: Na mnie i na Meliski.
2: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
3: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
4: No...
3: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
4: No dobra, a ty co będziesz robić?
3: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
5: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
6: 3, 17, 41...
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11...
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Reklama.
14: Jest 12, to czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
15: Polska podpisała umowę o pożyczce Safe, dziś zrobi to Litwa. Ósmoklasiści szykują się do egzaminów, pierwszy w poniedziałek. Lech zremisował z Arką, to dobra wiadomość dla górnika, który wieczorem będzie gonić lidera ekstraklasy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wczoraj Warszawa, dziś Wilno. Litwa jest drugim państwem, które podpisze umowę na unijną pożyczkę w ramach programu SAFE. Litwini mogą liczyć na ponad 6 miliardów euro. Taką kwotę Polska jeszcze w tym miesiącu ma dostać jako zaliczkę. Cezary Jaszczyk.
16: W sumie do 2030 roku do Polski ma popłynąć prawie 190 miliardów złotych. Pieniądze trafią na kluczowe programy modernizacyjne armii, rozwój polskiej zbrojeniówki i wspólne zakupy także za granicą. Rząd podpisał umowę mimo prezydenckiego weta, które, jak wytyka premier Donald Tusk, sprawiło, że część służb, jak policja czy straż pożarna, przynajmniej na razie, nie może liczyć na dodatkowe pieniądze. Rząd, odpowiadając na zarzuty opozycji, która nazywa SAFE niemiecką lichwą, przekonuje, że to obecnie najtańsza dostępna na rynku pożyczka. Ostateczne koszty będą znane po zaciągnięciu konkretnych transz. W naszym przypadku to październik.
15: 12. myśliwiec F-35 przeznaczony dla Polski zakończył już testy, poinformował o tym minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Piloci już się szkolą, a Polska zamówiła 32 maszyny, w tym roku mamy dostać 13. W poniedziałek w całej Polsce rozpocznie się egzamin ósmoklasisty. Jego formuła jest bardzo zbliżona do formuły matur, mówi dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski.
17: Ten egzamin jest ważny, dlatego że liczy się w rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej. Składa on się z trzech egzaminów: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.
15: Egzamin potrwa 3 dni. Uniwersytet w Białymstoku żegna się z siedzibą w dawnym domu partii w centrum miasta. Przez lata mieściły się tam wydziały humanistyczne. Z tej okazji rozpoczyna się cykl wydarzeń pod hasłem Pożegnanie domu partii. Pierwszym jest dzisiejsze oprowadzanie po zabytkowym budynku. W lipcu studenci przeniosą się do nowego budynku na kampusie uniwersyteckim. Piłkarze Lecha Poznań potknęli się w wyścigu o obronę Mistrzostwa Polski. Wczoraj tylko zremisowali z walczącą o utrzymanie w lidze Arką Gdynia 1-1. Dzisiaj 3 mecze. Kolejno Lechia Widzew, Jagiellonia Pogoń i Górnik Zagłębie.
18: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Pogoda.
1: Od 10 stopni na Podlasiu do 17 na zachodzie Polski i miejscami na południu. Niebo zachmurzone, na wschodzie i południu może trochę popadać, delikatnie, przelotnie. Wiatr łagodny, warunki biometeo dziś przeważnie obojętne. Jutro więcej słońca i trochę cieplej, do około 20-21 stopni.

0: Wielką śmi radość uczyniła Kasiu Grocholo, Grocholu w radiu moim, tym pojawieniem się swoim. Człowiek jak cię widzi, to jakby zaświeciło słońce. Ty wiesz, że masz taką moc działania?
1: Nie, kochanie, ale bardzo ci dziękuję.
0: Pojawiasz się i od razu świeci słońce.
1: No to bardzo ci, kochanie, dziękuję. Masz jak ja cię widzę, to też mam takie wrażenie.
0: Kasia Grochola i to jest prawdziwa wiosna, kiedy Grochola buszuje w radiu Złote Przeboje ze mną Rogalską.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Patrzę na najnowszą książkę Kasi Grocholi, mojej gościni, czyli Losy Judyty i Adama 20 lat później. Tytuł A właśnie, że tak. Kasiu, czy ty zatęskniłaś za tym światem?
2: Tak.
1: Judytowym, czy to jest,
2: słuchaj,
1: kraina, która ci daje...
2: za tym światem judytowym, zatęskniłam za światem, w którym pierwsze skrzypce grają jednak przyjaciele i rodzina, a nie telefon komórkowy i ilość lajków. I największą przyjemność i chyba największy komplement usłyszałam od córki Uli, mojej przyjaciółki Zosi, a przyjaciółki Judyty, w książce, która powiedziała, jak to dobrze się cofnąć do tamtych czasów. Życie to jest spotkanie z tobą i dotknięcie się i przywitanie, a nie tylko, wiesz, SMS, u mnie wszystko w porządku. Wiesz, nie znamy wagi słów pisanych, ponieważ nie widzimy tonu głosu, nie widzimy błysku w oku. Rozumiesz, więc trochę jestem taka za Judytą, no i za tym światem, który jest, owszem, sielski, anielski, zdarzają się tam różne rzeczy, ale one muszą się dobrze kończyć.
1: I ja zagram teraz tak, że wszystko będzie jasne. Opowieść Edyty Bartosiewicz. Zgadnijcie, w jakim filmie śpiewała Edyta Bartosiewicz?

0: To jest Weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Historia jednej z bohaterek, którą stworzyła Katarzyna Grochola, czyli Judyty, zrobiła dużo dobrego w naszym kobiecym świecie, prawda?
2: No tak, że spotykałam od tego czasu, ale również Danusia mi mówiła, że spotykałam mnóstwo kobiet, które coś wybudowały, albo coś odremontowały, albo porzuciły, nie wiem,
1: przemocowych mężów.
2: I jakoś nabrały pewności, że można być szczęśliwym, że to my sobie budujemy. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: Autopromocja.
1: Rozpocznij niedzielę z wysokiego C.
2: W Złotej Piątce prezentujemy największe złote przeboje, które łączy wspólna historia. Wybieramy, odliczamy i prezentujemy je bez zawijania w sreberka.
1: Już jutro po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Kanter spakowany? Jedziemy?
4: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
3: Znowu? Przecież już brałeś.
4: Ale działała za słabo i za krótko.
5: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
6: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: No i jak twój kręgosłup?
7: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
6: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
8: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
9: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
11: Turystów odlatujących z Zielonej Góry do egzotycznych krajów informujemy, że bardziej egzotyczna przygoda czeka ich na miejscu. Największe egzotyczne wydarzenie w Zielonej Górze i okolicach. 10 maja egzotyczne zwierzęta, targi terrarystyczno-akwarystyczne, pokazy sokolnicze, wystawa zwierząt bezkręgowych oraz 7-metrowy dinozaur T-Rex. Egzotyczne zwierzęta. 10 maja od 10 do 16. Hala Mosir, ulica Amelii 19. egzotyczne-zwierzęta.pl.
0: Reklama. Na weekend jak marzenie do Radia Złote Przeboje zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Kasia Grochola z nami. Kasiu, kiedy ty zaczęłaś o sobie myśleć tak na poważnie, że jesteś pisarką? Mówiłaś mi, że długo tak nie umiałaś o sobie myśleć, aż zdarzyła się pewna piękna scena w kolejce, kiedy zobaczyłaś kobietę chyba, która czyta twoją książkę i zaśmiewa się w głos.
2: Tak. Ale wiesz co, napisał też do mnie kiedyś mój przyjaciel, że jechał w Bieszczady i jakaś pani czytała książkę i była bardzo taka jakaś skupiona na tej książce i bardzo taka poważna i nie wchodziła w żadną rozmowę. I on w końcu zobaczył, że to jest moja osobowość my. Mhm. Powiedział, że zna autorkę i ona w ogóle nie zareagowała. Wyszła chyba w Sanoku z pociągu i zapukała w szybę i powiedziała: niech pan przekaże autorce, że uratowała mi życie.
1: Dajesz dobro i to też jest jakieś poczucie odpowiedzialności, Kasia, bo przecież nie tylko piszesz książki przyjemne, ty piszesz różne książki, poruszasz różne trudne tematy poza tymi, które są cudownym materiałem do komedii romantycznych, które tak kochamy.
2: No tak, ale wiesz, po Trzepocie skrzydeł na przykład pani mnie zaczepiła na cmentarzu w Milanówku i powiedziała: tak panią lubiłam. Nigdy pani nie wybaczę.
1: Naprawdę?
2: Ja w ogóle nie wiedziałam, o co chodzi, bo ja nie wiedziałam, czy to jest jakaś znajoma z targu, czy coś. I powiedziałam, że przepraszam, ale nie wiem, o co chodzi. Ona mówi, że przeczytałam Trzepot skrzydeł, wszystko wróciło. I odwróciła się i poszła.

0: jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Kasia Grochola z nami. Kasiu, bohaterowie twojej najnowszej książki, Judyta i Adam, otwierają biuro matrymonialne. Wyobraź sobie, że przychodzisz ty, Kasia, do biura matrymonialnego. Trzy najważniejsze pytania do twojego potencjalnego kandydata, na które chcesz znać odpowiedź.
2: Czy masz poczucie humoru?
1: Wiedziałam.
2: Czy jesteś człowiekiem wierzącym, to znaczy obdarzonym jakąś duchowością? I czy czujesz się zdolny do miłości?
1: To takie bardzo pojemne.
2: Mógłbym być nawet malutki i grubiutki.

0: Autopromocja.
1: Jeśli lata 80. i 90. to twoje czasy, świetnie się rozumiemy.
2: Tu Beata Kozidrak. Radio Złote Przeboje gra muzykę, przy której dorastaliśmy, tańczyliśmy i zakochiwaliśmy się. Gra także moje piosenki. Jesteś
1: zdrowy. Spotkajmy się w Radiu Złote Przeboje już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji Domino's 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
6: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
7: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
8: Jeszcze nie śpisz?
9: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
8: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
9: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
10: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Turystów odlatujących z Zielonej Góry do egzotycznych krajów informujemy, że bardziej egzotyczna przygoda czeka ich na miejscu. Największe egzotyczne wydarzenie w Zielonej Górze i okolicach. 10 maja egzotyczne zwierzęta, targi terrarystyczno-akwarystyczne, pokazy sokolnicze, wystawa zwierząt bezkręgowych oraz 7-metrowy dinozaur T-Rex. Egzotyczne zwierzęta. 10 maja od 10 do 16. Hala Mosir, ulica Amelii 19. egzotyczne-zwierzęta.pl.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Domek ogrodowy z dzwonkiem marki Smobi. 140 zł taniej, 359 zł. Najniższa cena z 30 dni, 499 zł.
12: Lidl, to się opłaca.
15: Castorama!
12: Teoria
15: i praktyka.
12: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
15: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
12: Tak?
15: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Reklama. Na weekend jak marzenie zaprasza Marzena Rogalska.

0: weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Trudno z Kasią Grocholą nie rozmawiać o związkach, bo przecież o tych związkach wciąż pisze. Jak pojmujesz, Kasiu, kompromis w związku?
2: Wiesz co, Andrzej Wiśniewski, świętej pamięci, cudowny psychoterapeuta, rodzinny filozof i mój przyjaciel, powiedział, nie idźmy na zgniły kompromis.
1: A co to jest zgniły kompromis?
2: Zgniły kompromis to jest taki, że moja żona uwielbia Mazury, ja uwielbiam góry, w związku z tym się umawiamy w Radomiu, w połowie drogi.
1: I tam spędzamy wakacje.
2: I tam spędzamy
1: wakacje. Nie, to
2: wakacje.
1: Ja tak bym nie chciała takiego
2: jest
1: kompromisu.
2: Jest to zgniły kompromis. Mhm. Natomiast dajmy sobie też przestrzeń, Matko Święta. Ten kompromis nie musi się opierać na tym, że to będzie w połowie drogi, albo że to będzie identyczne. Może się trzeba na czas tego kompromisu, dobrze pojętego, rozstać na ten moment.
1: A kompromis taki, że ja z nim pojadę w góry, to już będzie kompromis, że ja zrezygnowałam z siebie?
2: Nie, jeżeli będziesz chciała, jeżeli sobie pomyślisz, przecież ja wybieram. Na miłość boską, przecież wybór to jest nasza odpowiedzialność. Wolę być z nim w górach niż sama na Mazurach. Nie rezygnujemy z siebie, zgadzając się na to, co druga osoba chce.
1: Ja chcę teraz, droga Kasiu, zagrać dla ciebie i słuchaczy Radia Złote Przeboje Emilię Big Big.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Już za chwilę wybije 13 i zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, a zaraz po nich wracamy do rozmowy z naszą gościnią.

0: paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
1: Ach, to tylko przy okazji.
0: W takim razie, jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
2: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
3: Turystów odlatujących z Zielonej Góry do egzotycznych krajów informujemy, że bardziej egzotyczna przygoda czeka ich na miejscu. Największe egzotyczne wydarzenie w Zielonej Górze i okolicach. 10 maja egzotyczne zwierzęta, targi terrarystyczno-akwarystyczne, pokazy sokolnicze, wystawa zwierząt bezkręgowych oraz 7-metrowy dinozaur T-Rex. Egzotyczne zwierzęta. 10 maja od 10 do 16. Hala Mosir, ulica Amelii 19. egzotyczne-zwierzęta.pl.
4: Niektóre wspomnienia potrzebują więcej miejsca. Dlatego powstał Jack JS8 Pro. Nowoczesny, rodzinny SUV z 6 lub 7 miejscami. W Jack od ponad 60 lat dbamy o każdy detal. A model z rocznika 2025 to nasza gwarancja bezpieczeństwa i komfortu. Nawet przy bardzo wesołym pokładzie. Teraz w promocyjnym finansowaniu już od 127 900 zł brutto. Oraz polisą za złotówkę. Spotkajmy się. Wojciechowski, Zielona Góra, trasa północna 12. Albo na jackpolska.pl.
5: Jeszcze nie śpisz?
6: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
5: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
6: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
7: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Reklama.
9: Jest 13:00. To czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
10: Kilka dni potrwa dogaszanie Puszczy Solskiej na Roztoczu. Andrzej Poczobut dochodzi do zdrowia po białoruskim więzieniu. Udzielił wywiadu. Włosi zdiagnozowali uzależnienie od sztucznej inteligencji. Młoda kobieta trafiła na terapię. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Nawet kilka dni może potrwać akcja dogaszania pożaru na Roztoczu w Puszczy Solskiej. Z pewną pomocą przychodzi deszcz, ale gdzieniegdzie wciąż pojawiają się groźne zarzewia ognia. Dlatego, jak poinformował wiceminister spraw wewnętrznych Wiesław Leśniakiewicz, cały czas trwa akcja gaśnicza.
11: Warunki atmosferyczne nam sprzyjają. Nie oznacza to wcale, że mamy zakończone działania ratownicze. Mamy nadal zarzewia ognia, które są ukryte. Mamy te tereny, które są takimi terenami torfowymi.
10: Według służb dotąd spłonęło co najmniej 300 hektarów lasu. Jeszcze w maju premier Węgier Peter Modzior przyjedzie do Polski, potwierdził wiceszef dyplomacji Ignacy Niemczycki. A tymczasem na Węgrzech trwa inauguracyjna sesja nowego Zgromadzenia Narodowego. Deputowani złożyli swoje przysięgi. O 14:30 Węgry będą mieć nowego premiera. 5 lat to taki okres, po którym następują w człowieku zmiany, mówi Andrzej Poczobut o swoim pobycie w białoruskim więzieniu. Udzielił pierwszego wywiadu radiowego po uwolnieniu.
12: Jest taka teoria, że do 5 lat to jeszcze łatwo się z tego wychodzi, a po 5 latach i tak dalej trudniej. Ludzie, którzy mieli wyrok tam już 20 lat czy więcej, to mają takiego stresa, że czasem pogotowie zabiera ich przy wyjściu z więzienia. Do szpitala trafiają. Takie parcie do wolności, a z drugiej strony strach. Ja oczywiście takiego strachu nie miałem, ale siedząc w więzieniu ja nie miałem żadnych snów na temat więzienia. Tam 1 czy 2 razy mi się więzienie śniło. No a tu mam cały czas więzienie.
10: Dziennikarz i działacz mniejszości polskiej został niedawno uwolniony przez reżim w Mińsku w ramach wymiany więźniów. Obecnie dochodzi do zdrowia w warszawskim szpitalu. U 20-letniej kobiety stwierdzono uzależnienie od sztucznej inteligencji. Trafiła pod opiekę oddziału państwowej włoskiej służby zdrowia w Wenecji. Przejdzie terapię w specjalistycznym ośrodku leczenia uzależnień, podał lokalny dziennik. Sport. New York Knicks pewnie zmierzają do finału konferencji wschodniej NBA. Nowojorczycy wygrali z Filadelfią 108-94 i potrzebują już tylko jednego zwycięstwa. Jeden punkt dla Nowego Jorku zdobył w ostatnim meczu jedyny Polak w NBA, Jeremy Sochan.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
10: Zachmurzenie dzisiaj częściowe, na wschodzie i południu Polski duże, tu może trochę popadać. Temperatura 10 stopni maksymalnie na Podlasiu, w centrum do 15, na zachodzie i południu 17. Jutro ma być ładniejsza pogoda i ma być trochę cieplej, do 20 stopni, miejscami 21, a poza tym więcej słońca.

0: zaprasza Marzena Rogalska.
1: Wracamy z Kasią Grocholą. Przed nami jeszcze 2 godziny. Przygotujcie się.
2: Kawę sobie zróbcie, jeśli pijecie kawę. Pamiętajcie, że kawę należy odrobinkę posłodzić. Odrobinkę nawet tak, jak się soli. Bo wtedy wytrąca się to coś, co przeszkadza potem wątrobie, jeżeli kawa jest nieposłodzona.
1: Ja chciałam powiedzieć, że powiedziała Katarzyna Grochola, poradziła Katarzyna Grochola, która kawy nie pije. Ale to nie szkodzi. Najważniejsze, że Kasia z nami jeszcze przez najbliższe 2 godziny.
2: Najważniejsze, że wiem, jak się pije.
1: Kasia znacznie więcej rzeczy wie, nie tylko o kawie. I my zaraz o tym.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Droga Kasiu Grocholo, powiedziałam, że wyluzowałaś kobieto bardzo. To jak, moje ulubione pytanie o miłość, jak ty po latach, teraz w tym trzecim małżeństwie, jak ci się definicja miłości zmieniła? A może ci się nie zmieniła? Może ci się rozbudowała?
2: Ja w ogóle chyba nie znam definicji miłości. Wiesz? Ja myślę, że ja ją poznaję i będę ją poznawać do końca. Bo kiedyś mi się wydawało, że to są tylko motyle w brzuchu i rozumiesz, jak mam zawrót głowy i dotknięcie powoduje...
1: Dreszcz.
2: Ten dreszcz.
1: Elektryczność.
2: Wyładowania elektryczne. Dzisiaj mi się wydaje, że to jest tylko młodzieńcze pożądanie. Że jeżeli pod tym nie ma miłości, to jest też puste. Rozumiesz, że może się oczywiście nam coś takiego przytrafić gdzieś, kiedyś, ale jeżeli to nie jest podparte bezpieczeństwem, zaufaniem, również możliwością skompromitowania się przy tym człowieku, pokazaniem swojej słabej strony, niewstydzeniem się tego, to jest tak naprawdę miłość.
1: Z prawdziwą miłością teraz puszczam coś, co kocham. Moloko, Sing It Back, a my wracamy do was za chwilę. To jest Radio Złote Przyszłość.

0: Droga Kasiu Grocholo, a gdybyś miała szansę urodzić się na nowo i być gwiazdą filmową, to jaką gwiazdą chciałabyś być?
1: No, mogłabym być Meryl Streep. Chociaż zupełnie jestem do niej niepodobna.
0: Każdy chciałby być Meryl Streep, a ja myślałam, że
1: wiesz,
0: jednak...
1: Ona po rozwodzie, o którym nie wiedziałam, że ona się rozwiodła.
0: Tak, ja wiedziałam, że się rozwiodła.
1: Cudownym jest facetem i go kocha i się całuje z nim na ulicy. Po 70. Dziewczyny, nie traćcie nadziei.

0: Autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja.
3: Reklama. Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. Z Chery zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz taniej i cicho, a w trasie masz pełną swobodę. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią do 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
4: Halo? Są rzeczy, o których lepiej nie mówić, bo nie wiadomo, kto je usłyszy i gdzie doniesie. Jednak jeśli chodzi o wykańczanie, szczególnie tam na górze, to nie jest tajemnicą, kto robi to najlepiej.
5: Jeśli planujesz nowy dach, skorzystaj z bezkonkurencyjnej oferty firmy SMB Materiały Wykończeniowe. Mamy szeroki wybór pokryć dachowych w świetnych cenach. SMB Materiały Wykończeniowe. Zielona Góra, ulica Sulechowska 4A, budynek GAI.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
6: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Tu Małgorzata Rozenek-Majta. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się Z Bliska na gazeta.pl.
9: Cześć, siostrzyczko.
10: Gratulacje.
9: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
10: Ania.
9: Po mamie byłaby z siebie dumna.
10: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
9: Obiecuję.
11: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
0: Na weekend jak marzenie zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Teraz pytanie do Kasi Grocholi z serii tych najważniejszych. Kasiu, tyle miałaś zakrętów życiowych. Co ty robiłaś, żeby nie tracić nadziei?
2: Zawsze chodziło mi o to, żeby uzdrawiać jakoś. Ja wyobrażałam sobie, że będę mieszkała w domku, że będą się róże, pieły czerwone po tych małych
1: piesek,
2: domku,
1: kotek.
2: Że będzie piesek, kotek, że będę takim znakomitym lekarzem, który pisze książki, które zbawiają świat.
1: Lekarzem od dusz. Przypomnijmy, że marzyłaś o medycynie. Twoja kariera medyczna skończyła się na byciu salową. Ty w ogóle byłaś osobą wielu zawodów.
2: Ja się zaczynam cieszyć bardzo. I to jest prawda, że amerykańskie badania nad szczęśliwymi ludźmi pokazały jedno, że przysłowie chińskie, jeśli chcesz być szczęśliwy, to bądź.
1: Ale
2: po prostu musisz sobie to postanowić. No. Jeżeli chcesz być nieszczęśliwy w tym momencie, to jesteś. Możemy z tej samej sytuacji zrobić dwie różne rzeczy.
1: To prawda.
2: Naprawdę, to zależy tylko od tego, jak na to spojrzymy. Trudno jest tak myśleć, jeżeli naprawdę nas coś bardzo dotyka, ale wtedy musimy sobie przypominać inne złe rzeczy, które przeminęły. Naprawdę.
1: Wszystko mija, tak.
2: Wszystko mija.
1: Tak, to prawda.
2: Jak pisze Grochola, wszystko przemija, nawet najdłuższe żmija.
1: Ciekawe, czy Pet Shop Boys to potwierdzi, bo teraz czas na nich. Suburbia w Radiu Złote Przeboje.

0: Kasiu, a czy ty, jak już się stałaś grocholą w dojrzałej wersji, to myślisz o sobie dobrze, że jesteś fajna babka,
1: dobrze,
0: ładna
1: myślę
0: babka?
1: Myślę o sobie dobrze. No nie, no nie, za bardzo piękna nie jestem, ale myślę o sobie dobrze.
2: Więcej na ten temat już za chwilę. Bądźcie z nami.

Ceny codziennych zakupów idą w górę i w dół, a w Biedronce ceny idą w dół i w dół, bo w Biedronce regularne ceny są faktycznie niskie, a w majowych supercenach jeszcze niższe. I to codziennie, bo w majowej supercenie do końca maja mleko UHT 3,2% mleczna Dolina 1 litr w supercenie. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Oraz makaron durum spaghetti pastani 500 gramów.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
2: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
3: No...
2: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
3: No dobra, a ty co będziesz robić?
2: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
4: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
5: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
6: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
8: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum 2 rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
9: Skoczysz do Carrefoura?
10: Tak, mają promkę, drugi 80% taniej. Chipsy Crunch Chips od 130 do 140 gramów, 4,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.
11: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
12: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
13: Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Reklama.
15: Na weekend jak marzenie zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: To wróćmy do tej dojrzałości. Kasiu Grocholo, jak ty teraz siebie postrzegasz?
2: Mam taką fajną cierpliwość do siebie, że jestem fajna taka, jaka jestem. Nie muszę się każdemu podobać.
1: Mówisz jak Meryl Streep. Kiedyś wchodziła do pokoju i zastanawiała się, kto z tego grona ją lubi, a teraz ma taki etap w życiu, że wchodzi do pokoju i zastanawia się, kogo ja z tego grona lubię.
2: Tak, i coś takiego jest, ale to nie wynika ani z wyższości, ani z niższości. Z żadnej z tych takich niefajnych pokładów, tylko z tego, że chcę być z ludźmi, których lubię, chcę być z ludźmi, których szanuję.
1: A nie uważasz, że jesteś szczęściarą i że byłaś naprawdę w potwornych tarapatach?
2: Jestem olbrzymią szczęściarą.
1: I popatrz.
2: Ale to mój anioł stróż.
1: Wierzysz w anioły?
2: No, anioł stróża to ma każdy.
1: A wierzysz w to, że powstanie film na podstawie?
2: Wierzę.
1: I że Dana Stenka zagra?
2: Tak, wierzę.
1: Bo dla ułatwienia dodam, że audiobook czyta Danusia Stenka i ja poczułam się jak w domu. No i co? I tam byś gmerała w scenariuszu?
2: Nie powiem nic więcej.
1: No to dobrze, to Tasmin Archer, Sleeping Satellite. Wracamy za chwilę.

za chwilę wybije 14 i zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, a tuż po nich wracamy do rozmowy z Kasią Grocholą, pisarką, i porozmawiamy o tym, co dla Kasi jest synonimem sukcesu. Będzie także o jej córce, Dorocie Szelongowskiej. Zostańcie z nami.

0: dzień.
1: Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają

0: Polska, 10 maja od 10 do 16, Hala Mosir, ulica Amelii 19. Egzotyczne-zwierzęta.pl.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej.
4: Jeszcze nie śpisz?
5: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
4: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
5: Najlepiej Rosdil Max. Rosdil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
6: Rosdil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rosdil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Reklama.
8: Wybiła 14, to czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
9: Koło Bartoszyc znaleziono dron wojskowy, prawdopodobnie obserwacyjny. 60 lat temu na ekrany wszedł serial Czterej Pancerni i Pies. Widzew Łódź miał walczyć o Mistrzostwo Polski, a jeśli za chwilę przegra z Lechią, może wylecieć z Ekstraklasy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dron znaleziony w Warmińsko-Mazurskiem nie stanowi zagrożenia. To wstępne wyniki oględzin. O znalezieniu bezzałogowca powiadomiono policję dziś rano, mówi podpułkownik Dariusz Rozkosz, rzecznik żandarmerii wojskowej.
10: Jest to prawdopodobnie dron pochodzenia wojskowego, przeznaczony do obserwacji nieposiadający cech bojowych.
9: Drona znaleziono w pobliżu miejscowości Osieka koło Bartoszyc. Zamiast czołgów, rakiet i sprzętu wojskowego, żony i matki zmarłych na froncie żołnierzy. Na Placu Czerwonym w Moskwie odbyła się coroczna parada z okazji Dnia Zwycięstwa. Trwa trzydniowe zawieszenie broni. Ukraina obiecała, że nie będzie atakować parady. Obchody Dnia Zwycięstwa odbyły się praktycznie bez zagranicznych przywódców. Jedynym reprezentantem Unii Europejskiej był prorosyjski premier Słowacji Robert Fico. Dziś mija 60 lat od telewizyjnej premiery Czterech Pancernych i Psa. W 1966 roku z głośników popłynęła piosenka Edmunda Fettinga Deszcze niespokojne potargały sad. W ciągu 4 lat nakręcono 3 serie, łącznie 21 odcinków. Zyskał wielką popularność, choć fabuła zakłamywała historię i była proradziecką propagandą. A kiedy Rosja pręży muskuły, świętuje zwycięstwo nad faszyzmem, Unia Europejska świętuje Dzień Europy. Można zwiedzić Centrum Multimedialne Europa Experience w Warszawie. Organizatorzy zapowiadają, że warto.
11: Zapraszam do odkrywania całego centrum, które jest multimedialne i mówi i pokazuje, czym jest Unia Europejska. Sala ci kino 360 stopni jest jakby skonstruowane na modłę trochę mini sali plenarnej, więc tak, jakby zapraszam, żebyście wchodzili i poczuli się, że ta Europa jest blisko nas. Ona nie jest daleko w tej Brukseli, w Strasburgu.
9: Mówi Aleksandra Klimczyk z Biura Parlamentu Europejskiego w Polsce. Dzień Europy w Centrum Europa Experience przy Jasnej w Warszawie potrwa do 18. Ten mecz może zdecydować o być albo nie być w Ekstraklasie. W Łodzi spotkają się dwie drużyny mocno zagrożone spadkiem. Widzew podejmuje Lechię. Porażka Widzewa prawdopodobnie przesądzi o spadku z Ekstraklasy.
12: Wierzę w swój pomysł, wierzę w drużynę, że ona nie jest przestraszona. Podejdziemy do tego ambicją i zaangażowaniem ponad wszystko i wszyscy razem. Tak jak ktoś nas już pogrzebał i już nas skreślił, ja uważam, że to jest zdecydowanie za wcześnie.
9: Mówi trener Widzewa Aleksander Wukowicz. Początek 14:45.
13: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
9: W ten weekend ładniejsza pogoda będzie jutro, bo dzisiaj przeważnie zachmurzenie umiarkowane albo duże, zwłaszcza na wschodzie i na południu, tu też może przelotnie popadać. Temperatura 10 stopni na Podlasiu, 15 w centrum, 17 na zachodzie, a jutro więcej słońca i o kilka stopni więcej na termometrach, do około 20.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Witamy ponownie, Katarzyna Grochola i Marzena Rogalska. Kasiu, nie wiem o co chodzi, ale jak się z tobą spotykam, to mnie taki jakiś rodzaj głupawki i zaczepności, wiesz, bo ty tak po prostu powodujesz, że człowiek tak chce troszkę...
2: Tak. Jakbyś tego nie miała, tak? Tylko ja ci to robię.
1: Ty mi to robisz.
2: No to dobra, chodźcie do weekendu. Marzenie jak marzenie.
1: Tak, właśnie.
2: Marzenie jak weekend.
1: Grochola się tego tytułu nie nauczy. Katarzyna

0: To jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Kasia Grochola dalej z nami, pisarka. Kasiu, przypomniało mi się, jak niedawno była tu Ewa Wojdyło i pięknie mówiła o szczęściu, że ono może być również kwestią naszego wyboru. Po prostu ja wybieram, że będę szczęśliwa.
2: Ja uważam, że to można w sobie wypracowywać. Oczywiście pozwólmy sobie czasami na to, żebyśmy byli nieszczęśliwi. Poza tym, słuchajcie, stan szczęśliwości bez przerwy przestaje być stanem szczęśliwości. Ja to wiem, bo ja uwielbiam żeberka. Żeberka wędzone, które są gotowane.
1: Stan szczęśliwości
2: obiecałam
1: i żeberka?
2: Sobie,
1: chyba się Kaśka
2: pogubiła. Obiecałam sobie że kiedyś jak będę bogata, to sobie kupię 2 kilo takich żeberek.
1: Nie mów mi, że zjadłaś 2 kilo.
2: Zjadłam.
1: Ale mdliło cię przy kilogramie 90
2: nie.
1: Już? A co?
2: No nic. Od tego czasu
1: nie jem żeberek.
2: Długo nie jadłam żeberek. Wędzonych, ale teraz sobie przypomniałam i być może gdzieś jeszcze skoczę, kupię i znowu sobie ugotuję.
1: Ale wiesz,
2: nadmiar jest nienasycony. Aha. Ludzie mnie pytają, co byś zrobiła, jakbym była bogata. Ja od razu wiedziałam.
1: 2 kilo żeberek, jadę z tym.

0: Czy wolno zadawać pytania o córkę Dorotę?
1: Wolno, to moja córka.
0: Judyta jest taka rozkoszna, bo ona tak staroświecko z tym zamartwianiem się o Tosię, swoją córkę, jest pokazana. I nie umiała tej Tosi puścić w świat.
1: Pamiętam, no puściła ją.
0: No puściła ją, tak. Ale teraz chciałam cię właśnie o twoją relację z Dorotą, bo mówiłaś, że kiedyś się kłóciłyście.
1: Ale do dzisiaj się czasami kłócimy.
0: No właśnie, jak wygląda relacja Grochola matka z córką Szelongowską? O tym za chwilę.
2: Autopromocja. Kochani, tu Beata Kozidrak. Zapraszam na mój nowy program w Radiu Złote Przeboje.
3: To będzie wyjątkowy czas. Historie, wspomnienia, anegdoty.
2: I moje najlepsze piosenki.
3: Włącz Radio Złote Przeboje już jutro.
2: Autopromocja.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Kasia Grochola, matka, Dorota Szelongowska, córka. Mam poczucie, że macie bardzo piękną, siostrzaną relację.
2: Słuchaj.
1: Że wypracowałyście.
2: Przecież my się kochamy i myśmy się zawsze kochały, nawet jak się kłóciłyśmy strasznie. Poza tym ona dojrzewała, a dzieci dojrzewające. Zwracam się do wszystkich matek. Wiecie, co to jest? Kości i hormony, które buzują.
1: Ale mózg w przebudowie.
2: No ale nigdy w życiu przecież to Dorota była Tosią, prawda? I to jak ja już wypracowałam sobie ten model, że jak córka pyta, czy wyjść, to tak, że zgadzam się, bo ona i tak wyjdzie, to moja córka mi odpowiadała: nie pytam cię o zgodę, tylko informuję. Jak już coś opanowywałam, to się okazywało,
1: że już nie działa, że już tam jest rozwój, tak, w innym kierunku. Tak,
2: tak, zresztą pamiętam, że na premierze książki, którą czytała Ewa Telega, Dorota siedziała z tym: to nie tak było, to nie tak było.
1: Czyli mocno czerpałaś ze swoich dialogów z Dorotą.
2: Oczywiście, że tak. Więc wiesz, no, moja córka jest osobą, która sama siebie wybudowała, zadbała o siebie, osiągnęła nieprawdopodobny sukces.
1: To prawda.

0: Kasia Grochola, dalej z nami. Kasiu, Dorota, twoja córka, zarzucała ci, że mało ją chwaliłaś. Tak jak w twojej ostatniej książce, a właśnie, że tak. Adam mówi Judycie, ale przecież ty to się tak rzadko chwalisz.
1: Wiesz, zamartwianie się jest takim objawem, które my starsze pokolenie, brały za miłość.
0: Tak.
1: A dzisiaj się promuje, jestem z tobą, okej, spróbuj. A nie uważaj na siebie.
0: Tak, bardziej
1: tak
0: wspieram
1: dalej.
0: Cię, tak,
1: bardziej
0: wierzę
1: wspieram
0: w ciebie.
1: Cię,
0: tak.
1: Wierzę w ciebie. Używa się takich słów. Za moich czasów nie używali dorośli słowa wierzę w ciebie.

0: za dzień.
1: Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
8: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39,99 zł, spodnie od 79,99 zł, a bluzy już od 99,99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
9: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
10: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
11: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
12: W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gortycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99. A na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.
13: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
14: Reklama. Weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.

0: Małe rzeczy, wielkie przyjemności w Radiu Złote Przeboje.
1: Jakie są twoje, Kasiu Grocholo, małe rzeczy, które sprawiają ci wielką radość? Co poprawia ci nastrój?
2: A mi dużo rzeczy poprawia nastrój.
1: No to dawaj.
2: Książka, film, serial, który muszę obejrzeć do końca, 7 sezonów, więc na 2 tygodnie dziękuję. Do zobaczenia.
1: I tak się wyłączasz? I tak cię zasysa?
2: No wiesz, jak to jest Doktor House, to mnie zasysa, jak to są Przyjaciele, to mnie zasysa. Breaking Bad. Nie chciało mnie długo zassać, ale jak zassało. Dobrymi ludźmi spotkania, a mam ich paru obok siebie. Lubię spotkania autorskie, bo tam przychodzą ludzie na ogół, którzy mnie lubią, więc nie będę się wypierać, że to dla mnie aż takie strasznie nieprzyjemne, jak te 200 osób.
1: Nie no, Kacha, no przecież to jest cudowne, jesteś stworzona do relacji z drugim człowiekiem,
2: i to jest,
1: tak?
2: Wiesz, to jest...
1: A poza tym, jak inaczej poznać swojego czytelnika, prawda? No, no jak? Trzeba się spotykać, no. To spotkajmy się z Frankie Goes to Hollywood. Relax. W Radiu Złote Przeboje.
0: Małe rzeczy, wielkie przyjemności. W Radiu Złote Przeboje. Poleca Marzena Rogalska.

0: Grosiu, dziękuję ci bardzo. Grocholo, ty jesteś naprawdę jak zdrowie. Wierz mi to.
1: Zaprosiłaś mnie i za to ci bardzo dziękuję.
0: Ja przyjmuję te podziękowania w imieniu wszystkich słuchaczy Radia Złote Przeboje. Bierzcie grochole i się nią częstujcie, bo ona
1: i
0: działa...
1: wszystkiego dobrego dla was.
0: Tak jest, działa prozdrowotnie.
2: Radio Złote Przeboje.
3: Złote Przeboje.
4: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
2: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
3: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
4: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
3: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już od poniedziałku od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
6: To przy okazji zjesz z nami.
5: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
7: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
6: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
5: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
6: Ach, to tylko przy okazji.
5: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
8: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
9: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
10: Marian, a po całym tygodniu pracy...
11: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
12: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.

0: teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 zł za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
1: Doskonale. Kupujemy.
2: Sposób na Twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Nowy wymiar korzyści w klubie Superfarm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
5: Reklama. Weekendowe popołudnie spędzacie z Radiem Złote Przeboje na zegarach 15. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
6: Rosja nie przedłuży 3-dniowego zawieszenia broni w wojnie z Ukrainą. Wreszcie przerwa w maturach. Wczoraj była biologia i filozofia. Zaginiony 14-latek z Holandii odnaleziony w Białymstoku czeka na rodziców. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rosja zapowiedziała, że nie przedłuży rozejmu z Ukrainą ponad obecne 3 dni. Doradca Putina Jurij Uszakow oświadczył, że nie ma też ustaleń na temat ewentualnych dalszych rozmów pokojowych. Zawieszenie broni ma potrwać do poniedziałku. Rosyjski pawilon został dopuszczony do udziału w międzynarodowej wystawie sztuki Biennale w Wenecji i to mimo protestów włoskiego rządu i 22 państw członkowskich Unii Europejskiej. Udział Rosji w Biennale komentuje ukraińska minister kultury Tetiana Bereżna.
7: Walczymy przeciwko obecności Rosji na kilka sposobów. Pracujemy nad nałożeniem sankcji na osoby związane z rosyjskim pawilonem. Tym bardziej, że wielu z nich ma powiązania z rosyjskim przemysłem zbrojeniowym oraz z rosyjską propagandą. Obecność tych osób tutaj, na Biennale, jest jak zaproszenie seryjnego mordercy na kolację z przyjaciółmi.
6: Ze względu na unijne sankcje, pawilon rosyjski ma być dziś zamknięty do końca wystawy. Wczoraj była rozszerzona biologia i filozofia, dziś wreszcie przerwa. Trwają matury. Rozmawialiśmy ze zdającymi z 9 liceum ogólnokształcącego w Poznaniu.
8: Jestem dobrze nastawiony.
9: Szczerze mówiąc, nie przygotowywałam się jakoś super, ale no zobaczymy.
8: Łatwiejsze niż próbne, ale mi się wydaje, że trochę trudniejsze niż w zeszłym roku.
6: Matury wrócą po weekendzie. W poniedziałek o 9 egzamin z rozszerzonej matematyki. Tymczasem 14-latek z Holandii, poszukiwany od miesiąca przez policję w całej Europie, odnaleziony w Białymstoku. Znaleziono go śpiącego pod kocem na przystanku. Prawie rok temu bez słowa wyszedł z domu, wsiadł na rower i zniknął. Wczoraj znalazła go białostocka policja, która dostała zgłoszenie od przechodniów. Nastolatek był wyziębiony, ale nie wymagał opieki lekarzy. Jadą po niego rodzice. Policja więcej szczegółów nie zdradza. Nie wiadomo, dlaczego chłopak uciekł z domu i dlaczego trafił akurat do Białegostoku. W Oslo pobiegła największa sztafeta świata. Wzięło w niej udział 80 tysięcy osób podzielonych na 15-osobowe drużyny. Holmenkollstafetten to jedno z najważniejszych wydarzeń sportowych w Norwegii. Ma długą tradycję sięgającą lat 20. ubiegłego wieku.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl. Pogoda.
5: Sporo słońca mamy w to sobotnie popołudnie w paśmie. Od Koszalina aż po Gdańsk, gdzie indziej chmury, z których do końca dnia mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Suwałkach 5 stopni, a najcieplej w Bydgoszczy, tam nawet do 18.
2: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl.
5: Trzy minuty po godzinie 15:00 to panie i panowie, zaczynamy drugą część tego sobotniego popołudnia, na którą gorąco was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. W tej godzinie zdradzę wam, jaka amerykańska gwiazda dziś świętuje swoje urodziny, no i w jakim stylu, a na dobry początek już teraz coś przyjemnego dla ucha. Various Monks i Zamigotał Świat. To taka ballada dla tych, którzy chcą się po prostu zrelaksować w to sobotnie popołudnie.

To gwiazda, która w wieku 17 lat wygrała 10. edycję konkursu piosenki Eurowizji. To była France Gall w to sobotnie popołudnie w Radiu Złote Przeboje. 12 minut po godzinie 15. 9 dzień maja mamy w kalendarzu, a dziś swoje urodziny świętuje nie tylko piosenkarz, pianista, ale także były bokser, który, słuchajcie, stoczył 24 walki.

A tym artystą jest Billy Joel, który dziś świętuje swoje 77. urodziny. Niedawno zakończył trasę koncertową po Stanach Zjednoczonych, ale już szykuje się na kolejną trasę, tym razem europejską. Teraz jeszcze wszystkiego najlepszego. No a w Radiu Złote Przeboje teraz zabieram was do Stanów Zjednoczonych. To był rok 70, chyba piąty, kiedy oni wystartowali ze swoim pierwszym numerem i od razu podbili szczyty amerykańskich list przebojów. No a później to już z roku na rok było coraz to lepiej. Zrobili wielką popularność nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale także w Europie, nawet w Azji i w Japonii. Uwielbiają ich słuchać do dziś. Przed wami Kool & The Gang w to sobotnie popołudnie w Radiu Złote Przeboje.

0: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
1: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
0: A, no i merci bardzo.
2: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: 25 lat CUK. Świętujemy z zniżkami nawet do 50%. Przyjdź do placówki CUK Ubezpieczenia w Zielonej Górze i sprawdź strefę zniżek. Porównamy oferty ponad 40 towarzystw i znajdziemy najlepszą cenę na ubezpieczenie auta, domu, mieszkania czy życia. Zielona Góra, Dworcowa 26. My doradzamy, ty oszczędzasz.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.

przytrafia się nam. Nie wiesz nigdy, kobiecie,

0: To wielki przyjaciel Eltona Johna, zarazem najbardziej barwna postać muzyki lat 80. Boy George w to sobotnie popołudnie w radiu Złote Przeboje. Za 28 minut będzie 16. Jutro w samo południe rusza nowy program w radiu Złote Przeboje, a przed mikrofonem zasiądzie gwiazda.
1: Tu Beata Kozidrak. Zapraszam na mój program w radiu Złote Przeboje. Będzie jak dawniej, tylko jeszcze lepiej.
0: Ach, to będzie cudowna podróż do tego, co kochamy najbardziej, czyli do lat 80. i do lat 90. Niedziela z Beatą Kozidrak w Radiu Złote Przeboje rusza jutro w samo południe, a Beata będzie zdradzała wam nie tylko to, co działo się na różnych scenach, czy to w Polsce, czy to za granicą, ale także zdradzi wam, jak rodziły się jej największe złote przeboje. Zapraszam jutro w imieniu Beaty Kozidrak od 12 do 14 w Radiu Złote Przeboje. No a teraz piosenka, która mam nadzieję podkręci nam to weekendowe sobotnie popołudnie. Samba, De Janeiro i Bellini.

0: Autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja.
3: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty ogórki szklarniowe na wagę 4,99 za kilogram, a do tego polskie pomidory malinowe układane na wagę 9,99 za kilogram. Tak, pomidory malinowe tylko 9,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Melatonina, lekam dobry, sen dobry dzień właśnie zaczął się.
6: Melatonina lekam, teraz w dużym ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
9: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
10: No.
9: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
10: No dobra. A ty co będziesz robić?
9: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
11: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka. Uwolnij swój czas.
12: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
13: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery

0: sklepu Abra Meble w Zielonej Górze w nowej lokalizacji. Galeria wnętrz przy ulicy Trasa Północna 3. Z tej okazji super promocje. 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł przy zakupie mebli. A do tego 20 rat 0%. RRSO równa się 0%. Promocja trwa tylko do 12 maja. Nie przegap. Abra Meble w Galerii Wnętrz, ulica Trasa Północna 3. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
1: Niektóre wspomnienia potrzebują więcej miejsca. Dlatego powstał Jack JS8 Pro. Nowoczesny, rodzinny SUV z 6 lub 7 miejscami. W Jack od ponad 60 lat dbamy o każdy detal. A model z rocznika 2025 to nasza gwarancja bezpieczeństwa i komfortu. Nawet przy bardzo wesołym pokładzie. Teraz w promocyjnym finansowaniu już od 127 900 zł brutto. Oraz polisą za złotówkę. Spotkajmy się. Wojciechowski, Zielona Góra, Trasa Północna 12. Albo na jackpolska.pl.
2: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Reklama.

To zespół założony przez siostry 56 lat temu. One do dziś nagrywają i koncertują na różnych zakątkach świata. To Pointer Sisters w to sobotnie popołudnie w Radiu Złote Przeboje, a ja od czasu do czasu lubię was zaskakiwać polskimi dźwiękami. To teraz sięgam po płytę wydaną w 83 roku. To debiutancki album zespołu Ladybug, a piosenka, którą już teraz z wielką przyjemnością wam zagram, powstała wiosną 82 roku. Tekst napisał Andrzej Mogilnicki w hotelu Krakowia w Krakowie. No i chyba wszystko już jasne. Ladybug, no i Mniej niż zero w Radiu Złote Przeboje. Takie numery tylko u nas.

0: zawsze odlatuje przy jego kawałkach JK, czyli Jamiroquai, w weekendowe popołudnie w Radiu Złote Przeboje. A do takich magicznych dźwięków, obiecuję wam, powrócimy tuż po sprawdzonych wiadomościach w Radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 16:00. Zatem zostańcie z nami.
1: Jeszcze nie śpisz?
2: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
1: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
2: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
3: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Misiu, chodź, zatańczymy na najpiękniejszej plaży świata. Madagaskar, wyspa nie z tej ziemi. Malezja, gdzie dżungla spotyka miasto.
5: Kolumbia, rytm, kolory. Kolumbiki tańczą w takt salsy.
4: Myślę o plażach przy zachodzie słońca, a ty?
5: Ja myślę tylko, żeby znaleźć się tam razem z tobą.
6: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce. Planet Tours w Galerii Glogowia.
7: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne

0: sobotnie popołudnie spędzacie z Radiem Złote Przeboje. 16 na zegarach, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
1: Wycieczkowiec, na którym wykryto zakażenia wirusem, ma jutro dotrzeć na Teneryfę. Linie lotnicze nie mogą podnosić ceny biletu po zawarciu transakcji. Polacy cenią sobie wolne weekendy jak mało kto w Europie, tak mówi statystyka. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Statek Hondius, na którego pokładzie wykryto zakażenia groźnym hantawirusem, ma jutro dotrzeć na Teneryfę. Pasażerowie zostaną samolotami odesłani do swoich krajów. Chodzi o blisko 150 osób. W wyniku zakażeń zmarło troje pasażerów. Małżeństwo z Holandii oraz obywatelka Niemiec. Mówi hiszpańska minister zdrowia Monika García Gómez.
2: Ani bagaż, ani ciało zmarłego nie zostaną wyładowane na Wyspach Kanaryjskich. Pozostaną one na pokładzie wraz z częścią załogi. Następnie statek popłynie do Holandii, gdzie zostanie przeprowadzona pełna dezynfekcja i utylizacja pozostałych materiałów.
1: Światowa Organizacja Zdrowia mówi, że ryzyko rozprzestrzenienia się wirusa jest absolutnie niewielkie. Linie lotnicze nie mają prawa podnosić ceny biletu już po zakupie, ani dodawać żadnych opłat paliwowych. To wytyczne Komisji Europejskiej. A z powodu drogiego paliwa lotniczego już pojawił się przypadek, kiedy linia lotnicza domagała się dopłaty kilkunastu euro. Politycy spierają się w sprawie pożyczki SAFE. Polska podpisała umowę na unijną pożyczkę blisko 44 miliardów euro na cele wojskowe. Umowę krytykuje Karol Karski z Prawa i Sprawiedliwości.
3: Klauzule niedozwolone. Nie mamy określonego oprocentowania. Mamy do czynienia z warunkowością na różnych szczeblach realizacji tej umowy.
1: To nieprawda i PiS o tym wie, odpowiada Katarzyna Piekarska z Koalicji Obywatelskiej.
4: Pan Błaszczak mówił, że SAFE jest szansą na rozwój. Już w tym roku to mówił, że to jest utrata suwerenności.
1: Pieniądze mają być wydane na zakupy sprzętu dla wojska i rozwój polskiego przemysłu zbrojeniowego. Dziś pożyczkę w ramach programu SAFE wzięła też Litwa. Coraz mniej osób pracuje w weekendy. Od 2015 roku w Polsce udział takich osób zmniejszył się prawie o połowę i wynosi obecnie 8%. To dane Polskiego Instytutu Ekonomicznego. To trzeci najniższy wynik w Unii Europejskiej. Średnio w Europie w weekend pracuje co piąty obywatel. Najwięcej w południowych krajach: Grecja, Malta, Cypr i Włochy.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Sporo słońca teraz w paśmie od Koszalina aż po Gdańsk. Dzień dziś chmury, z których do końca dnia na pewno pojawią się przelotne opady deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej w Polsce teraz w Suwałkach 5 stopni, a najcieplej w okolicach Bydgoszczy. Tam termometry pokazują nawet do 18. 3 minuty po godzinie 16. Jeśli nie macie żadnych planów na to sobotnie popołudnie, to gorąco zapraszam Was do słuchania Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a już niebawem opowiem Wam o nowym biznesie Eltona Johna w słonecznej Italii. A na dobry początek Tina Turner.

To gwiazda, która jest, słuchajcie, także zapaloną kucharką, także w mediach społecznościowych bardzo często dzieli się swoimi przepisami. Jej popisowe danie to, uwaga, strudel z ogonów wołowych. To była Gloria Gaynor, która już za kilka tygodni świętować będzie swoje 83. urodziny, ale czytając jej wypowiedzi w mediach społecznościowych, jest w doskonałej formie. Już niebawem wyrusza w kolejną europejską trasę koncertową. Tu Radio Złote Przeboje, w to sobotnie popołudnie, 11 minut po godzinie 16. Za to ten gentleman każdą wolną chwilę spędza zamknięty w pokoju, bawiąc się kolejkami elektrycznymi. Rod Stewart już teraz w Radiu Złote Przeboje.

Dzisiaj rano niespodzianie zapukała do mych drzwi wcześniej niż oczekiwałem. Przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem wizerunek.

Coraz dłuższe, coraz cieplej było u mnie. Coraz lżejsze miała suknie. Lekko płynął wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem. Lato, echże ty. Lato, lato, lato. Echże ty. Lato, lato.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatrują, nagle dzwonek u mych drzwi. Zima, zima, wchodź, że szybciej. Ogrzej się na parę chwil.

0: Autopromocja.
1: Jeśli lata 80. i 90. to twoje czasy, świetnie się rozumiemy.
2: Tu Beata Kozidrak. Radio Złote Przeboje gra muzykę, przy której dorastaliśmy, tańczyliśmy i zakochiwaliśmy się. Gra także moje piosenki. Jesteś.
1: Spotkajmy się w Radiu Złote Przeboje już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
4: Banany 57% taniej, 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 9 maja, cena przed obniżką 6,99. Carrefour, tańsze wyjście na zakupy.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy...
6: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
7: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
8: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
9: Uwielbiam rysowanie.
10: To słowa, których lakier Twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
11: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia.
12: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
13: Turystów odlatujących z Zielonej Góry do egzotycznych krajów informujemy, że bardziej egzotyczna przygoda czeka ich na miejscu. Największe egzotyczne wydarzenie w Zielonej Górze i okolicach. 10 maja egzotyczne zwierzęta, targi terrarystyczno-akwarystyczne, pokazy sokolnicze, wystawa zwierząt bezkręgowych oraz 7-metrowy dinozaur T-Rex. Egzotyczne zwierzęta. 10 maja od 10 do 16. Hala Mosir, ulica Amelii 19. egzotyczne-zwierzęta.pl.
14: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
15: Lidl, to się opłaca.
16: 3, 17, 41.
17: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć.
18: 8, 11.
19: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.

Ideal kawałek na popołudniową siestę. To londyńska formacja Johnny Head Jazz. Od 40 lat są na scenie. Nie tylko nagrywają nowe kawałki, ale także podróżują po całym świecie koncertując. Już na początku czerwca wyruszają w taką swoją najdłuższą trasę koncertową po Wielkiej Brytanii, która skończy się dopiero pod koniec listopada. Za 28 minut będzie 17. To teraz zespół, którego władze PRL-u zakazały występu, a to wszystko przez występ na festiwalu w Sopocie, kiedy to zespół wykonał ten oto numer. Boniem i Rasputin już teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
1: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Domek ogrodowy z dzwonkiem marki Smobi. 140 zł taniej, 359 zł. Najniższa cena z 30 dni, 499 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chips Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: Niektóre wspomnienia potrzebują więcej miejsca. Dlatego powstał Jack JS8 Pro. Nowoczesny, rodzinny SUV z 6 lub 7 miejscami. W Jack od ponad 60 lat dbamy o każdy detal. A model z rocznika 2025 to nasza gwarancja bezpieczeństwa i komfortu. Nawet przy bardzo wesołym pokładzie. Teraz w promocyjnym finansowaniu już od 127 900 zł brutto. Oraz polisą za złotówkę. Spotkajmy się. Wojciechowski, Zielona Góra, trasa północna 12. Albo na jackpolska.pl.
10: Już otwarte! Zapraszamy do sklepu Abra Meble w Zielonej Górze w nowej lokalizacji. Galeria wnętrz przy ulicy Trasa Północna 3. Z tej okazji super promocje! 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł przy zakupie mebli. A do tego 20 rat 0%. RRSO równa się 0%. Promocja trwa tylko do 12 maja. Nie przegap! Abra Meble w Galerii Wnętrz, ulica Trasa Północna 3. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start. Pewny rzut za 3 i trafiony! Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok. A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po twojej stronie. Sprawdź na enea.pl/EneoPewność.
16: Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cenniku dostępnym na stronie.
17: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
18: No...
17: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
18: No dobra, a ty co będziesz robić?
17: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
19: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
20: Reklama.

Pędzi ten numer niczym bolid Formuły Pierwszej. To oczywiście Sir Elton John, który już we wrześniu w Wenecji otworzy swój pierwszy ekskluzywny klub, gdzie będzie można nie tylko posłuchać muzyki na żywo, ale jak przyznał w ostatnim wywiadzie Elton John, napić się pysznego koktajlu. Artysta ma zamiar tam od czasu do czasu wpadać na małe koncerty, żeby zagrać swoje wielkie przeboje dla swoich gości. No a teraz pora na artystę, który również od wielu, wielu ładnych lat zakochany jest w słonecznej Italii, nawet ma posiadłość na południu Toskanii. Przed wami Sting, no i Anglik w Nowym Jorku.

0: Takie numery podkręcają nam to sobotnie późne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. To Spiller i Groove Jet, a do takich genialnych kawałków powrócimy tuż po sprawdzonych wiadomościach w Radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 17:00.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje. Autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Melatonina, lekam dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
4: Melatonina lekam, teraz w dużym ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
6: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
7: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3890.

0: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
1: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
0: Serio? Też na wysokie kwoty?
1: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
2: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły

0: Wiszniewskim. Niewielki, najprawdopodobniej rosyjski dron został znaleziony niedaleko granicy z obwodem królewieckim. Więcej o kolejnym incydencie z bezzałogowcem wlatującym do Polski ze wschodu, Wawrzyniec Zakrzewski.
1: Ze wstępnych oględzin wynika, że dron, który pojawił się na polu w okolicach Bartoszyc w województwie warmińsko-mazurskim, nie stanowił zagrożenia, co potwierdziły obecne na miejscu służby, policja, prokuratura i żandarmeria wojskowa. Mówi jej rzecznik prasowy, podpułkownik Dariusz Rozkosz.
2: Jest to prawdopodobnie dron pochodzenia wojskowego, przeznaczony do obserwacji nieposiadających cech bojowych.
1: Od wybuchu pełnoskalowej wojny w Ukrainie już wielokrotnie dochodziło do naruszania polskiej przestrzeni powietrznej. Czy to przez drony, czy przez tak zwane balony przemytnicze. A najpoważniejszy tego typu incydent miał miejsce we wrześniu zeszłego roku, gdy jednej nocy na teren naszego kraju wleciało znad Białorusi kilkanaście rosyjskich bezzałogowców.
0: Obywatel Polski został objęty nadzorem po kontakcie z hantawirusem. Przebywa za granicą. Prawdopodobnie kontaktował się z osobami zakażonymi wirusem na wycieczkowcu Hondius, płynącym na Teneryfę. Jak informuje sanepid, osoba ta nie przebywa w Polsce i nie ma objawów choroby. Uwaga na przymrozki, to będzie znowu zimna noc. IMGW wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia, czyli najniższego, dla 9 województw, głównie północnej i środkowej części kraju. W nocy lokalnie temperatura spadnie do zera, a przy gruncie mróz, -2, -4 stopnie. Za to jutro ma być ciepło, do 20 stopni. Podróż pociągiem z Warszawy do Ostrołęki w przyszłym roku zajmie tylko godzinę i 20 minut, a do Łomży godzinę 50, przekazał wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak. To dzięki modernizacji linii kolejowej numer 29. PKP PLK podały, że w kwietniu tego roku zmodernizowały już blisko 100 km torów. I jeszcze dramatyczna historia naszego piłkarza Jana Bednarka. Reprezentacyjny obrońca został napadnięty i obrabowany, grożono mu nożem. Wczoraj wieczorem zawodnik FC Porto wrócił z żoną i córką do domu z restauracji. Na szczęście nie zaatakowali rodziny Bednarka, ale grozili im nożem. Ukradli dwa zegarki warte łącznie 150 tysięcy euro.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
4: Wieczór i noc z przelotnymi opadami deszczu na wschodzie kraju. Jutro przelotne deszcze jedynie w okolicach Białegostoku i Suwał. Gdzie indziej mamy szansę na dużą dawkę słońca. Jutro najcieplej będzie w okolicach Bydgoszczy i Poznania. Tam nawet do 20-22. 3 minuty po godzinie 17:00 to zaczynamy wspólnie ostatnią godzinę tego sobotniego popołudnia, na którą gorąco Was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. Czym swoich fanów uwielbia zaskakiwać Cyndi Lauper, to zdradzę Wam już za kilka minut. A na dobry początek chcemy być sobą jeszcze. No i perfekt.

Zanim stała się sławna, żeby dorobić do kieszonkowego, pracowała w gabinecie, który zajmował się przebijaniem uszu. Zrezygnowała po tym, jak zemdlała podczas próby przekucia ucha klientce. Cyndi Lauper to sobotnie późne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Gwiazda, która do dziś zaskakuje nie tylko nowymi produkcjami, czy też na koncertach, ale także kolorami włosów. No ostatnio, jak sprawdzałem jej ostatnie zdjęcie, to miała takie łososiowo różowe. A w Radiu Złote Przeboje teraz pora na zespół, który wpada bardzo często do Polski, nie tylko na pierogi, żurek i schabowego, ale także na koncerty. Przed wami OMD.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
4: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
5: No...
4: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
5: No dobra. A ty co będziesz robić?
4: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
6: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka. Uwolnij swój czas.
7: Uwielbiam rysowanie.
8: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
9: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A bluzy już od 99,99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
10: Już otwarte! Zapraszamy do sklepu Abra Meble w Zielonej Górze, w nowej lokalizacji. Galeria Wnętrz przy ulicy Trasa Północna 3. Z tej okazji super promocje! 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł przy zakupie mebli, a do tego 20 rat 0%. RRSO równa się 0%. Promocja trwa tylko do 12 maja. Nie przegap! Abra Meble w Galerii Wnętrz, ulica Trasa Północna 3. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to!
11: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
12: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.

To zespół, który od czasu do czasu odpoczynek łączył z pasją do muzyki. Czas wolny spędzali na pisaniu nowych utworów i eksperymentowaniu z dźwiękami w studiu nagraniowym, co tak naprawdę traktowali jako relaks, a nie jako przymus. To Bee Gees w to późne sobotnie popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Za 29 minut będzie 18, a to teraz pora na gwiazdę, która, słuchajcie, dwukrotnie ogłaszała bankructwo, przyznając, że straciła fortunę, między innymi przez zakupoholizm. A ten numer nie chciała wydać na żadnej płycie. Dopiero ktoś z przyjaciół powiedział, że to może być wielki hit. No i postanowiła umieścić go na płycie. No i co? I stał się wielkim przebojem i znakiem rozpoznawczym tej gwiazdy. Toni Braxton już teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Kochani, tu Beata Kozidrak. Zapraszam na mój nowy program w Radiu Złote Przeboje.
2: To będzie wyjątkowy czas. Historie, wspomnienia, anegdoty.
1: I moje najlepsze piosenki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
4: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
6: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
7: Mamy to, o, w Lewiatanie, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
6: Doskonale, kupujemy.
8: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
10: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razer. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
12: Halo? Są rzeczy, o których lepiej nie mówić, bo nie wiadomo, kto je usłyszy i gdzie doniesie. Jednak jeśli chodzi o wykańczanie, szczególnie tam na górze, to nie jest tajemnicą, kto robi to najlepiej. Jeśli planujesz nowy dach, skorzystaj z bezkonkurencyjnej oferty firmy SMB Materiały Wykończeniowe. Mamy szeroki wybór pokryć dachowych w świetnych cenach. SMB Materiały Wykończeniowe. Zielona Góra, ulica Sulechowska 4A, budynek GAI.
13: Keno kręci nas już 18 lat.
14: A my się rozkręcamy.
13: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
15: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
16: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
15: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
14: Ale to kręci.
13: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
17: Nowy wymiar korzyści w klubie Superfarm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
18: Kanter spakowany? Jedziemy?
19: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
18: Znowu? Przecież już brałeś.
19: Ale działała za słabo i za krótko.
20: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
21: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
22: No i jak twój kręgosłup?
23: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
24: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
0: Reklama.

0: Ależ romantycznie nam się zrobiło w to sobotnie późne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Glenn Madeiros, Mariusz Stelmaszczyk też się rozmarzył przy tej piosence.
1: Oj, dzień dobry. Rozpłynąłem się prawie, proszę pana.
0: Co będzie po 18, bo wiem, że takich nastrojowych numerów też nie zabraknie.
1: I będzie nastrojowo, i będzie też wesoło, będzie też naprawdę bardzo, bardzo bogato, bo to wieczór z Freddie Mercurym, tak jest. Mnóstwo anegdot, ciekawostek. Dowiecie się, jak wyglądała jego współpraca z Davidem Bowiem. I też dowiecie się o tym, że Freddie Mercury to też był niezły imprezowicz. Ile wydawał na imprezki i jak sprowadzał swoich gości? No to wszystko już za chwilę.
0: Gorąco was zapraszam na ten sobotni wieczór. Mariusz Stelmaszczyk, Wojtek Babiarczyk. Cudownych chwil ze Złotymi Przebojami wam życzę.

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
5: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
6: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
7: Misiu, jestem na shoppingu. Co masz ochotę zjeść?
8: A co mamy do wyboru?
7: Sushi i ramen, aromatyczne curry, mochi, arepas, tropikalne soki i te deserki z marakui przy zachodzie słońca. To co wybierasz?
8: Ej, gdzie ty jesteś, skarbie?
7: Jestem w Planet Tours w galerii Glogowia. Mają egzotykę w takich cenach, że aż szkoda gotować w domu.
9: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce.
10: Reklama.
11: Sobota, 18:00 i czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
12: Peter Modzior został już premierem Węgier w Budapeszcie Fiesta. Parada równości przeszła Piotrkowską w Łodzi, domaga się równości małżeńskiej. Widzew wygrał arcyważny mecz z Lechią, teraz to Lechia jest bliżej spadku z Ekstraklasy. Zapraszam.

0: ludziom i nie ponieść konsekwencji. Zdecydowanie, myślę, że świeża krew to duża zmiana, której od dawna nie było. Wszyscy zaczęli mieć choć trochę nadziei, że da się inaczej.
1: Modior zapowiadał, że w pierwszą wizytę wybierze się do Polski. Kilkaset osób przeszło ulicami Łodzi. To 15. Parada Równości. W tym roku ma hasło Równość bez dwóch zdań. Upominamy się o wolność i prawa obywatelskie dla każdej osoby, ale najważniejszy postulat to równość małżeńska, mówią uczestnicy. Przeszli ze Starego Rynku przez centrum Łodzi i południowe Bałuty, by wrócić na Stary Rynek, gdzie zorganizowano tak zwane Miasteczko Równości. W Katowicach owce po raz kolejny zastąpią kosiarki. Zwierzęta już rozpoczęły pracę i do września będą pomagać w utrzymaniu zieleni w kilku częściach miasta.
2: Dodatkową zaletą takiego rodzaju koszenia jest brak hałasu, który towarzyszy pracy kosiarek.
1: Mówi Michał Mendala z Katowickiego Urzędu Miasta. Widzew wygrał z Lechią 3-1 i uciekł ze strefy spadkowej. Awansował na 12 miejsce. Ale w dolnej połowie tabeli nikt nie może spać spokojnie. Różnica między 9 a 16 zespołem to tylko 3 punkty. Grają teraz Jagiellonia z Pogonią, a wieczorem Górnik Zagłębie. Poważna kraksa na trasie wyścigu kolarskiego Giro d'Italia. 25 km przed metą na śliskiej nawierzchni jeden z kolarzy się wywrócił, a po nim jeszcze wielu innych zawodników. Wygrał Urugwajczyk Guillermo Tomas Silva, który prowadzi w klasyfikacji generalnej. Polaków w stawce Giro nie ma.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
4: Jutro w niedzielę będzie pogodniej. W całym kraju nie powinno być chmur i też nie powinno padać. Ten przelotny deszcz może pojawić się od czasu do czasu na wschodzie. Jutro też około 19 i 20 stopni. Sobotni wieczór, minęła godzina 18 i proszę Państwa, dzisiaj w Radiu Złote Przeboje oj, będzie się działo. Mnóstwo ciekawostek, anegdot związanych z zespołem Queen, a także Freddie Mercurym. Mariusz Stelmaszczyk jestem i ruszamy. Pan Freddie, oddaję mu głos już teraz.

0: Czas gwiazd.
1: W 1981 roku ukazuje się wspólny singiel Queen i Davida Bowiego Under Pressure. Ten numer powstał w sumie przypadkowo. Muzycy wpadli na siebie w studiu szwajcarskim Montreux. Panowie z Queen pracowali wtedy nad swoją 10. płytą Hot Space, a David Bowie nagrał piosenkę do horroru Ludzie Koty.

0: Ale podczas wspólnej sesji nagraniowej nie było tak łatwo. Każdy z artystów miał swoją własną wizję wspólnej piosenki. Ostatecznie muzycy Queen ulegli i zrealizowali pomysł Davida Bowiego. Co ciekawe, David Bowie i Freddie Mercury nigdy nie mieli okazji zaśpiewać Under Pressure na żywo razem. Ten numer dostał też drugie życie. 9 lat później, kiedy to raper Vanilla Ice wysamplował jego fragment w swoim przeboju Ice Ice Baby.
1: Vanilla Ice Ice Baby.
2: Yo, yo, it's the remix.
0: Zrobił to oczywiście bez zgody, a cała sprawa skończyła się w sądzie. Natomiast w Radiu Złote Przeboje już teraz gramy w całości Queen, David Bowie, Under Pressure.

Dzisiejszym bohaterem jest Freddie Mercury, wokalista Queen, który urodził się 5 września 1946 roku na Zanzibarze. Można powiedzieć, że swoją wczesną młodość spędził na walizkach. Jego rodzina dosyć szybko uciekła do Indii, a potem do Wielkiej Brytanii, gdzie muzyk postanowił ostatecznie porzucić swoje prawdziwe imię i nazwisko, czyli Farrokh Pulsara.

Freddy z biegiem lat coraz bardziej czuł się prawdziwym Brytyjczykiem, czego dowodem była przyjaźń z księżną Dianą. Zresztą na temat ich znajomości można znaleźć wiele miejskich legend. Podobno kiedy wokalista Queen chciał się spotkać ze swoją znajomą, a nie chciał być rozpoznawany, przebierał się za kobietę. I want to break free. W Radiu Złote Przeboje czas na kawałek z 1986 roku, napisany przez perkusistę Rogera Taylora na potrzeby filmu Nieśmiertelny, a więc

0: ta promocja.
1: Ikony popu. Rocka i disco mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Pobierz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
3: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
2: Serio? Też na wysokie kwoty?
3: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
4: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
5: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
6: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Keno kręci nas już 18 lat.
9: A my się rozkręcamy.
8: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
10: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
11: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
10: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
9: Ale to kręci.
8: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Cześć, siostrzyczko.
13: Gratulacje.
12: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
13: Ania.
12: Po mamie byłaby z siebie dumna.
13: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
12: Obiecuję.
14: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
15: Niektóre wspomnienia potrzebują więcej miejsca. Dlatego powstał Jack JS8 Pro. Nowoczesny, rodzinny SUV z 6 lub 7 miejscami. W Jack od ponad 60 lat dbamy o każdy detal. A model z rocznika 2025 to nasza gwarancja bezpieczeństwa i komfortu. Nawet przy bardzo wesołym pokładzie. Teraz w promocyjnym finansowaniu już od 127 900 zł brutto oraz polisą za złotówkę. Spotkajmy się. Wojciechowski, Zielona Góra, trasa północna 12 albo na jackpolska.pl.
0: Reklama.

Wiele emocji wzbudzały też imprezy, na które zapraszał Freddie Mercury. Na wielu takich balangach gości przyjmowali nadzy kelnerzy, w basenie odbywały się zapasy modelek, zapraszano też drag queen, a także wielu znanych artystów jak Davida Bowiego, Roda Stewarta, czy też panów z zespołu The Rolling Stones, Keitha Richardsa i Micka Jaggera.

Jednak ówczesną opinię publiczną najbardziej wzburzyła informacja, że Freddie Mercury pozwolił sobie zabrać księżnę Dianę do gejowskiego klubu. Media wrzały, a księżna już wtedy szła z duchem czasu i wspominała, że właśnie tam bawiła się najlepiej.

w Radiu Złote Przeboje teraz czas na prawdziwy stadionowy przebój, który stworzył Brian May zainspirowany koncertami. Tak jest, postanowił, że zespół Queen potrzebuje prawdziwego stadionowego kawałka, który bardzo łatwo wpada do ucha, no i też ma bardzo charakterystyczny rym. No to słuchamy. Queen, We Will Rock You.

0: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
1: Mamy to od Lewiatanie tanie.
2: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
0: Doskonale, kupujemy.
2: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Turystów odlatujących z Zielonej Góry do egzotycznych krajów informujemy, że bardziej egzotyczna przygoda czeka ich na miejscu. Największe egzotyczne wydarzenie w Zielonej Górze i okolicach. 10 maja egzotyczne zwierzęta, targi terrarystyczno-akwarystyczne, pokazy sokolnicze, wystawa zwierząt bezkręgowych oraz 7-metrowy dinozaur T-Rex. Egzotyczne zwierzęta. 10 maja od 10 do 16. Hala Mosir, ulica Amelii 19. egzotyczne-zwierzęta.pl.
4: Keno kręci nas już 18 lat.
5: A my się rozkręcamy.
4: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
6: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
7: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
6: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
5: Ale to kręci.
4: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Dzień dobry, a w zasadzie to dzień dobry wieczór. Mariusz Estelmaszczyk melduje się za sterami Radia Złote Przeboje. Dzisiaj mnóstwo anegdot związanych z Freddie Mercurym, a nie wiem, czy też wiecie, że to był naprawdę zacny imprezowicz. Ale o tym za parę chwil. Teraz posłuchajcie Radio Gaga, Queen w Radiu Złote Przeboje.

gwiazd. Jeśli chodzi o Freddiego Mercury'ego, można powiedzieć, że swoją wczesną młodość spędził na walizkach. Jego rodzina dosyć szybko uciekła do Indii, a potem do Wielkiej Brytanii, gdzie muzyk postanowił ostatecznie porzucić swoje prawdziwe imię i nazwisko, czyli Farhad Bulsara. Swoją drogą też wokalista Queen, który jak zawsze wydaje nam się wielką gwiazdą rocka, też akurat przypominał często stereotypowego, zamkniętego introwertyka. I want to break free. Przykład, bał się dziennikarzy. Uważał, że mogą dokopać się i odkryć się skrywane niepowodzenia, lęki czy też frustracje. Z drugiej strony natomiast, kiedy spotykał się z przyjaciółmi, zapraszał ich do swojej rezydencji i organizował szalone zabawy. Do historii przeszły jego 39. urodziny, które odbyły się w monachijskim klubie. Freddy zainwestował w najdroższe jedzenie, napoje oraz używki. Na to wszystko poszło około 500 tysięcy funtów. Dużo? Nie dla lidera Queen, który podczas całego życia wydał skromne 5 miliardów funtów na imprezki. No a w Radiu Złote Przeboje już teraz. We are the champions. Dajcie głośniej.

Czas gwiazd. W 1979 roku zespół Queen wydaje na singlu piosenkę Don't Stop Me Now. To drugi singiel promujący siódmą płytę tej brytyjskiej kapeli pod tytułem Jazz. Ten numer usłyszymy chociażby w komediowym horrorze Wysyp żywych trupów, no i jest to też kawałek, który na szczęście nieskutecznie chcą nam obrzydzić twórcy reklam. Swego czasu mogliśmy go znaleźć w spotach pewnej sieci telefonicznej oraz też pewnego portalu aukcyjnego.

A jeśli chcecie posłuchać tego przeboju w wersji z dodatkowymi partiami gitar, no to znajdziecie ją na zremasterowanej wersji krążka Jazz, wypuszczonej w 2011 roku. Warto też wspomnieć o Don't Stop Me Now, wyraźnie cięższej aranżacji, którą zresztą usłyszycie na ścieżce dźwiękowej do obsypanego Oscarami filmu Bohemian Rhapsody. A my w Radiu Złote Przeboje słuchamy właśnie Don't Stop Me Now.

0: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Polska pokochała technologię Chery Super Hybrid. Już dziś jesteśmy w top 3 najczęściej wybieranych hybryd plug-in w kraju. Dlaczego? Bo zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho jak elektrykiem, a w trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz czas na twój ruch. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. To ostatni moment, by skorzystać z tej oferty. Sprawdź w salonach Chery.
2: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
3: Odlatujących z Zielonej Góry do egzotycznych krajów informujemy, że bardziej egzotyczna przygoda czeka ich na miejscu. Największe egzotyczne wydarzenie w Zielonej Górze i okolicach. 10 maja egzotyczne zwierzęta, targi terrarystyczno-akwarystyczne, pokazy sokolnicze, wystawa zwierząt bezkręgowych oraz 7-metrowy dinozaur T-Rex. Egzotyczne zwierzęta. 10 maja od 10 do 16. Hala Mosir, ulica Amelii 19. egzotyczne-zwierzęta.pl.
4: 25 lat Cuk świętujemy zniżkami, nawet do 50%. Przyjdź do placówki Cuk Ubezpieczenia w Zielonej Górze i sprawdź strefę zniżek. Porównamy oferty ponad 40 towarzystw i znajdziemy najlepszą cenę na ubezpieczenie auta, domu, mieszkania czy życia. Zielona Góra, Dworcowa 26. My doradzamy, ty oszczędzasz.
5: Sąsiad, oczadziałeś, no czym ty palisz? Nie da się oddychać.
6: Węglem, a czym mam palić? Gazu nie mam.
5: Jak to czym? No kup piec na pelet w Wentorze. Ja zmieniłem, jeszcze dostałem dotację, a za oszczędności kupiłem nową kosiareczkę.
7: Wentor.pl. Nowoczesna technika grzewcza. Żary Słowackiego 4C. Uwaga! Tylko do końca czerwca na hasło Złote Przeboje aż 10% rabatu na całą naszą ofertę.
8: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.

gwiazd. Freddie Mercury dla wielu był prawdziwą gwiazdą, showmanem, facetem, który robił z publicznością co tylko chciał, czego dowodem chociażby był kultowy koncert Queen na Wembley.

Freddy kochał imprezować, organizować się też domówki za absurdalne wręcz kwoty. Mimo to Freddie Mercury był też bardzo nieśmiałym facetem, który unikał także wywiadów. Można też powiedzieć, że wokalista Queen najbezpieczniej czuł się w towarzystwie swoich

Był taki czas, że w jednej ze swoich posiadłości opiekował się w tym samym czasie 10 futrzakami naraz. Był w nie tak zapatrzony, że to właśnie swoim pupilom zadedykował swój pierwszy solowy album Mr. Bad Guy.

Brzmieniowo najbliżej mu płycie Hot Space grupy Queen, gdzie był nasycony typową dla lat 80. elektroniką, jednak tutaj zdecydowanie przemawia bardziej dyskotekowy, popowy klimat niż gitarowy. W Radiu Złote Przeboje czas na kawałek I Was to Burn Love You, piosenkę, która ma wersję bardziej klubową z solowego krążka Mr. Bad Guy oraz bardziej rockową i stadionową, wydaną nieco później na pośmiertnej płycie Freddiego Mercury'ego, a w zasadzie to zespołu Queen. My słuchamy tej pierwszej.

0: Niektóre wspomnienia potrzebują więcej miejsca. Dlatego powstał Jacky Otis 8 Pro. Nowoczesny, rodzinny SUV z 6 lub 7 miejscami. W Jack od ponad 60 lat dbamy o każdy detal. A model z rocznika 2025 to nasza gwarancja bezpieczeństwa i komfortu. Nawet przy bardzo wesołym pokładzie. Teraz w promocyjnym finansowaniu już od 127 900 zł brutto oraz polisą za złotówkę. Spotkajmy się. Wojciechowski, Zielona Góra, trasa północna 12 albo na jackpolska.pl.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Reklama.
5: Godzina 20 minęła, sobotni wieczór, no i myślę, że to jest dobry moment, żeby dać nieco głośniej, bo przypominam, dzisiaj wieczór z Freddie Mercurym. Mariusz Stelmaszczyk, witam się ponownie. Queen, I want to break free już teraz.

Podcast. W 1989 roku zespół Queen wydaje swój 13 krążek zatytułowany The Miracle. I to na nim znajdziemy przede wszystkim I Want It All. Ten album powstawał w ciężkim dla muzyków czasie. Po pierwsze, gitarzysta Brian May nie mógł dojść do siebie po rozwodzie, jednocześnie zmagał się z depresją. Po drugie, wokalista Freddie Mercury dwa lata przed premierą tego krążka dowiedział się, że ma AIDS. W tym czasie o jego chorobie wiedzieli tylko jego bliscy, w tym członkowie zespołu Queen. Co ciekawe, pierwotnie ta płyta miała nosić tytuł The Invisible Man, od tytułu jednego z promujących ją singli, ale muzycy zmienili tytuł na zaledwie 3 tygodnie przed premierą. I tutaj też kolejna ciekawostka, The Miracle to także ostatni album Queen z wizerunkami członków zespołu na okładce. A my słuchamy I Want It All w Radiu Złote Przeboje.

Czwarta płyta Queeny, czyli A Night at the Opera, ukazuje się w 1975 roku. To właśnie z niej pochodzi legendarna kompozycja Bohemian Rhapsody.

Sesja nagraniowa czwartej płyty Queen, czyli A Night at the Opera, kosztowała 40 tysięcy funtów, czyli przeliczając na dzisiejsze 350 tysięcy funtów. I w momencie premiery był to najdroższy album w historii muzyki rozrywkowej. A na co poszła ta kasa? Ano chociażby na nagrania w 6 różnych studiach, przy czym część nagrań odbywała się jednocześnie w 3 różnych miejscach.

Ba, nagrywanie samego Bohemian Rhapsody trwało aż 3 tygodnie i odbywało się aż w 5 różnych studiach. Muzycy Queen śpiewali swoje partie wokalne przez kilka dni, po 12 godzin dziennie. Łączy w sobie elementy śpiewu a cappella, balady operowej czy też hard rocka. Za napisanie Bohemian Rhapsody od początku do końca odpowiadał naturalnie Freddie Mercury. Natomiast w Radiu Złote Przeboje już teraz mam dla Was kawałek też niezwykle ważny. The Show Must Go On.

0: 3, 17, 41.
1: Co tak liczysz?
0: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
1: O, ja też umiem liczyć.
2: 8, 11.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Reklama.

Czas gwiazd. 24 listopada 1991 roku umiera Freddie Mercury. Wokalista Queen odchodzi wieczorem w swoim domu w Londynie. Freddie umiera na grzybice zapalenia płuc. Jest ono związane z osłabieniem odporności wywołanym AIDS. Mercury zmagał się z chorobą od początku lat 80. i przez cały ten czas trzymał ten fakt w tajemnicy. Chociaż tabloidy aż huczały od plotek na temat jego stanu zdrowia. Oficjalne oświadczenie na temat AIDS wokalista Queen wydał zaledwie na tydzień przed śmiercią. Pogrzeb artysty był kameralny i krótki. Uroczystość trwała zaledwie 25 minut i odbyła się zgodnie z zasadami zoroastrianizmu, którego Freddie był wyznawcą. W pogrzebie wzięło udział tylko 35 osób, w tym przyjaciele artysty, członkowie Queen oraz Elton John. A w Radiu Złote Przeboje już teraz Queen, Bohemian Rhapsody. Mariusz Stelmaszczyk, dziękuję za wspólnie spędzony wieczór i słyszymy się jutro po 17.00.

0: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Reklama.

0: Nam chodzi odgłos paszczą.
1: Słuchasz Radia Złote Przeboje.

0: Twoje radio Złote Przeboje.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Sorry.